0: 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
2: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów. Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AIRTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta.
2: W Nysie doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów. 63-letni mężczyzna stracił przytomność na ulicy, ale dzięki natychmiastowej pomocy odzyskał funkcje życiowe i opuścił już szpital. Świadek zdarzenia rozpoczął reanimację, a po przybyciu na miejsce policjanci i ratownicy medyczni kontynuowali akcję ratunkową. Służby podkreślają, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
0: Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy. Były premier Waldemar Pawlak obchodzi dziś 67. urodziny. Mimo licznych kontrowersji wokół jego życia prywatnego, Pawlak zdołał utrzymać długą i stabilną karierę polityczną. Od 1989 do 2015 roku nieprzerwanie zasiadał w Sejmie, a w latach od 2007 do 2012 pełnił funkcję wicepremiera. Jego życie osobiste, choć często było tematem medialnych spekulacji, nie wpłynęło trwale na jego pozycję w polityce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Perepeczko, znana z roli Simony w M jak miłość, nie szczędzi słów krytyki wobec mediów. Aktorka uważa, że dziennikarze uwielbiają przypominać o wieku celebrytów, co ma ich ponoć upokarzać. Perepeczko, kobieta renesansu, która nie boi się używać ciętego ozora, twierdzi, że to nie wiek, a błysk w oku i mądrość są najważniejsze. Cóż, może czas na rewolucję w mediach, gdzie wiek przestanie być najgorętszym newsem.
2: W Sejmie zagościła wystawa jubileuszowa Totalizatora Sportowego, który świętuje swoje 70-lecie. Wśród gości pojawili się Conrado Moreno i legendarny pan Totolotek, Ryszard Rembiszewski. Totalizator, który od dekad wspiera polski sport i kulturę, przypomniał o swojej misji, przekazując w zeszłym roku niemal 1,5 miliarda złotych na rozwój kultury fizycznej. Ciekawe, czy posłowie i senatorowie, zwiedzając wystawę, poczuli się jak szczęśliwi zwycięzcy losowania. Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł w wieku 39 lat. Przez ponad rok walczył z wyjątkowo agresywnym glejakiem mózgu, przechodząc operacje, radioterapię i chemioterapię. Mimo intensywnego leczenia choroba powróciła, a jego największym lękiem było to, że nie zobaczy, jak jego dzieci dorastają. Rodzina nie podała oficjalnej przyczyny zgonu, ale wiadomo, że walka z nowotworem była niezwykle trudna i wyczerpująca.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Środowisko filmowe wstrząśnięte po tajemniczej śmierci Witolda Płóciennika. 56-letni operator zaginął w okolicach Lubniewic, gdzie pracował nad nowym serialem Macieja Pieprzycy. W czwartek potwierdzono najgorsze obawy. Odnaleziono jego ciało. Choć jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało tragedii, teraz prokuratura stara się rozwikłać zagadkę tej dramatycznej historii.
2: W Konstancinie Jeziornie strażacy mieli wczoraj pełne ręce roboty, gdy zabytkowa willa, niegdyś należąca do Piotra Woźniaka-Staraka, stanęła w płomieniach. 8 zastępów straży pożarnej ruszyło do akcji, by ugasić ogień, który pojawił się w piwnicy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konstrukcja budynku pozostała nienaruszona. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną pożaru było zapruszenie ognia podczas remontu. Cóż, nawet zabytkowe mury nie są odporne na remontowe przygody. Już w najbliższą niedzielę rusza 19 sezon Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Krzysztof Ibisz, wiecznie młody prowadzący, zapewnia, że wyniki są tak nieprzewidywalne, że sam bywa zaskoczony. Oczywiście, jak co roku, pojawiają się głosy o ustawkach, ale Ibisz z pełnym przekonaniem odpiera te zarzuty, twierdząc, że to kwestia honoru. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki i emocje na parkiecie.
1: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Freddie Mercury, znany jako jeden z najwybitniejszych wokalistów w historii, obchodziłby dziś swoje 80. urodziny. Urodzony jako Farok Bulsara na Zanzibarze, przeszedł długą drogę, by stać się legendą muzyki. Zaskakujące fakty o jego życiu, takie jak miłość do adoptowanych kotów czy przyjaźń z Timem Karym, wciąż fascynują fanów. A co z plotką o jego rzekomej córce? Cóż, nawet po śmierci Freddie nie przestaje zaskakiwać.
2: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny.
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad 2 dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity. Freddie Mercury, niezrównany geniusz muzyki, który potrafił połączyć rocka z operą i disco, znowu zaskakuje zza grobu. Jego koledzy z zespołu Queen ujawnili listę 25 utworów, które inspirowały tego niezwykłego artystę. Od Beatlesów po Led Zeppelin. Mercury nie znał granic w muzycznych fascynacjach. Czy ktoś jeszcze wątpi, że jego artystyczny świat był jak niekończąca się symfonia?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
2: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Skuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
1: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. Trwa intensywna akcja poszukiwawcza 14-letniej Emilii Zięby z Andrychowa. Dziewczyna opuściła szkołę w Kętach wczoraj rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. W dniu zaginięcia miała na sobie białą koszulkę, jasne dżinsy i granatową bluzę z kapturem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kuszę w bagażu pasażera przylatującego z Chicago. 49-letni Polak tłumaczył, że nie wiedział o konieczności posiadania zezwolenia na taką broń w Polsce. Kusza została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się grupa operacyjno-śledcza. Przypominamy, że przed przywozem przedmiotów z zagranicy warto sprawdzić obowiązujące przepisy. W piątkowy poranek w Bojszowie pod Gliwicami doszło do tragicznego wypadku. Opel uderzył w przepust drogowy i drzewo, a następnie stanął w płomieniach. Mimo desperackiej próby ratunku przez świadków, 41-letni kierowca zginął na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przecławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
2: W Niemczech wierni płacą podatek kościelny, który wynosi 8 lub 9% podatku dochodowego, co w 2025 roku przyniosło kościołom łącznie niecałe 13 miliardów euro. W Polsce Kościół katolicki finansowany jest z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy podatnicy, niezależnie od wyznania, przyczyniają się do jego utrzymania. W 2026 roku fundusz kościelny w Polsce wyniesie około 272 miliony złotych. Model niemiecki jest przejrzysty i akceptowany społecznie, podczas gdy w Polsce trwa dyskusja nad finansowaniem kościoła.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika. W Oleśnicy na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Pociąg śmiertelnie potrącił kobietę i dziecko, które prawdopodobnie przebiegały przez tory. Na miejscu pracują wszystkie służby, a ruch kolejowy w tym rejonie jest utrudniony. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Smutne wieści z Francji. Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść polskiej federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Dziś polskie siatkarki zmierzą się z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane w turnieju, co zapowiada emocjonujące starcie. Magdalena Stysiak podkreśla, że kluczowa będzie dobra zagrywka i skuteczna gra w systemie blok-obrona. Mimo zmęczenia biało-czerwone są pełne energii i gotowe na walkę o finał.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Dziś wieczorem w gdańskiej Ergo Arenie reprezentacja Polski siatkarzy zmierzy się z Finlandią w ostatnim meczu towarzyskim przed Mistrzostwami Europy. To kluczowy sprawdzian formy biało-czerwonych, którzy już za kilka dni w Sofii rozpoczną obronę złotego medalu. Na parkiecie zobaczymy m.in. Wilfredo Leona i Tomasza Fornala. Początek spotkania o 20:30. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Estambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w czwartym secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem Maja Chwalińska i Magda Linet zagrają w drugiej rundzie debla US Open. Ich rywalkami będą Węgierka Anna Bondar i Ukrainka Angelina Kalinina. Mecz rozpocznie się około godziny 18:30 polskiego czasu. Transmisję można śledzić na antenach Eurosportu oraz online. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
2: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić podobnie jak Argentyna

0: zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur, po zdradzie z Joanną, nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój? M jak miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15.05 na TVP2 oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości.
1: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet, czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
1: 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydium Sejmu może dojść do rekordowego powiększenia, jeśli sejmowa większość zgodzi się na propozycje nowych klubów Centrum i Rozwój Plus. Oba ugrupowania domagają się dodatkowych miejsc dla swoich przedstawicieli. Marszałek Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się jednak takiej zmianie, uznając ją za polityczną taktykę przedwyborczą. Obecnie w prezydium pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, na które zgłoszono Marcina Ociepę po wycofaniu kandydatury Elżbiety Witek. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako Warntag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11:45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia Świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratury regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
2: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów. Od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach.
2: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
0: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda. Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Hoijkelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Już w niedzielę na parkiecie Tańca z Gwiazdami zagości włoski klimat. 12 duetów zatańczy do utworów takich jak Volare czy Mambo Italiano. Ciekawe, kto zyska uznanie jurorów, a kto potknie się o własne nogi. Czy Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka zdobędą kryształową kulę, czy może Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz zaskoczą wszystkich. Wszystko to w rytmie espresso i makaronu. Mandaryna szykuje się do występu w Tańcu z Gwiazdami, ale nie zobaczymy u jej boku Michała Wiśniewskiego. Zamiast tego na parkiecie może pojawić się ich syn, Xavier. Wokalistka przyznaje, że taniec to dla niej ogromne wyzwanie, ponieważ wszystko jest tam inne niż w hip-hopie, którym zajmuje się od lat. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na jej wspólny projekt z Wiśniewskim, który już teraz wywołuje lawinę komentarzy. Czyżby Mandaryna i Michał znów wyskakiwali z każdej lodówki? Mieczysław Fok, ikona elegancji na scenie, okazał się mistrzem podwójnego życia. Przez lata lawirował między dwiema kobietami, żoną Ireną i partnerką Zofią. Choć publicznie uchodził za wzór lojalności, za kulisami prowadził życie niczym z telenoweli. Dopiero po śmierci Ireny Fok oficjalnie poślubił Zofię, ujawniając swoje sekrety. Cóż, nawet największe gwiazdy mają swoje tajemnice.
1: Na ekranach kin zadebiutował film 500 mil w reżyserii Morgana Matthewsa. To opowieść o dwóch braciach, którzy uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozwodzie rodziców. Ich podróż do dziadka na irlandzkim wybrzeżu to nie tylko emocjonująca przygoda, ale i test na spryt i zaufanie do ludzi. A teraz najlepsze. Kupując bilet na seans 6 września, można wesprzeć potrzebujące dzieci, bo cały dochód z tego dnia trafi do Fundacji Słonie na Balkonie. Cóż za piękna okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym.
3: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia. Roman Osadhi, charyzmatyczny tancerz z Ukrainy, wraca na parkiet w polskim Tańcu z Gwiazdami. Po 4 latach przerwy Roman spróbuje swoich sił z młodą aktorką Heleną Englert, której perfekcjonizm może przyprawić o zawrót głowy. Czy ten duet zdoła zjednoczyć młodzieńczy temperament z tanecznym rygorem? Pierwszy odcinek już jutro, a emocje zapowiadają się gorące jak nigdy. Stuart K.B., znany jako Stu, nie ma łatwego życia. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii, gdzie sąd nie miał litości, trafił do polskiego aresztu. Warszawski sąd zdecydował, że spędzi tam kolejne 3 miesiące, mimo że nie przyznaje się do winy. Cóż, wygląda na to, że były gwiazdor YouTube'a będzie miał sporo czasu na przemyślenia, bo grozi mu aż 15 lat za kratami.
2: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wielka miłość z Rolnik szuka żony zakończyła się rozstaniem. Dorota i Waldek, którzy po programie stworzyli rodzinę i doczekali się córeczki Dominiki, postanowili pójść osobnymi drogami. Dorota potwierdziła plotki, które krążyły od jakiegoś czasu, publikując emocjonalne oświadczenie. Choć ich wspólna droga dobiegła końca, pozostaje im najpiękniejsza pamiątka – ich córka. Cóż, nie każda telewizyjna bajka kończy się szczęśliwym zakończeniem. 23. edycja Twoja twarz brzmi znajomo rozpoczęła się z hukiem, a Ula Milewska w roli Lady Gagi dosłownie wbiła wszystkich w fotele, zdobywając pierwsze miejsce. Nowe zasady, nowe nagrody i kradzieże? Tak, to nie żart, a zapowiedź rewolucji w programie. Prowadzący wjeżdżają na scenę super nowoczesną windą, a stawki nagród poszybowały w górę. Cóż, jeśli ktoś myślał, że widział już wszystko, to chyba czas na zmianę kanału.
1: The Strokes, zespół, który zadebiutował w jednym z najczarniejszych momentów Nowego Jorku, postanowił nieco zmienić swoje plany wydawnicze. Po zamachach z 11 września 2001 roku chłopaki uznali, że ich utwór New York City Cops może nie być najlepszym pomysłem na amerykańską premierę. Zamiast tego na płycie pojawiło się When It Started. Cóż, czasem nawet rockmani muszą uważać, by nie nadepnąć na odcisk bohaterom w mundurach. Ale spokojnie, New York City Cops nie zniknęło na zawsze. Wraca na koncertach i wciąż jest częścią ich historii.
2: Tony Iommi, mistrz riffów i założyciel Black Sabbath, znowu w akcji. Jego nowy solowy album From the Dark już robi furorę, a singiel World Alone z 2,5 miliona odsłuchań szturmuje listy przebojów. Do tego wszystkiego dołączony jest teledysk, który przenosi nas do świata gier wideo, gdzie bohater walczy o życie. A dla kolekcjonerów limitowana edycja 7-calowego singla z ekskluzywną wersją instrumentalną, bo przecież kto nie chciałby mieć kawałka historii rocka na swojej półce?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Centrum Handlowe Marywilska 44 w Warszawie, które w 2024 roku doszczętnie strawił pożar, ma zostać odbudowane. Inwestor uzyskał właśnie pozwolenie na budowę, a nowe centrum ma być gotowe w pierwszym kwartale 2027 roku. Nowa Marywilska będzie nowoczesna, z większą strefą gastronomiczną i funkcjami sportowo-rekreacyjnymi. Pierwszeństwo w wyborze lokali mają mieć przedsiębiorcy, którzy wznowili działalność w tymczasowym miasteczku handlowym. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. Wkrótce rusza proces sądowy w sprawie brutalnego zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem są odzyskane nagrania z monitoringu, które pokazują szokujące sceny zbrodni. Pełnomocnik rodziny, dr Wojciech Kasprzyk, stara się chronić ojca ofiary przed oglądaniem tego materiału. Proces rozpocznie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci.
2: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie pożaru hali magazynowej w Przecławiu, koło Szczecina. Oskarżony 51-letni Paweł M. miał nieumyślnie doprowadzić do pożaru, wyrzucając niedopałek papierosa. Straty są ogromne, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale konstrukcja budynku została poważnie uszkodzona.
1: Na trasie S10 między Stargardem a Wałczem trwają intensywne prace budowlane. To najdłuższy plac budowy w Polsce, gdzie powstają nasypy, wiadukty i estakady. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie na odcinku Szczecin-Kijewo, Szczecin-Zdunowo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o ostrożność, ponieważ organizacja ruchu może się zmieniać. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Łomży policja odkryła dwie zaginione nastolatki podczas interwencji w jednym z mieszkań. Wśród uczestników imprezy był także poszukiwany 19-latek oraz 3 osoby z marihuaną. Dziewczyny zostały przekazane pod opiekę, a mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im kara do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków.
1: Po Leśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka. Dziecko niespodziewanie wbiegło na tory, a matka próbowała je ratować. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Śledztwo w tej sprawie trwa, a lokalna społeczność domaga się poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Budowa portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu. Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników. Ceny gazu w Europie spadają po komentarzach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczących konfliktu z Iranem. Jego słowa wzbudziły nadzieję na deeskalację napięć i zwiększenie dostaw surowca. W Amsterdamie kontrakty na gaz zniżkują o ponad 1%, osiągając niecałe 73 euro za megawattogodzinę. Mimo chwilowej obniżki, ceny gazu pozostają wysokie, a zapasy w Europie są niskie. Magazyny gazu w Unii Europejskiej są zapełnione w 65%, podczas gdy w Polsce poziom ten wynosi niecałe 94%. UOKiK nałożył ponad 400 tysięcy złotych kary na spółkę Centrum Dotacji OZE i jej prezesa za nielegalny telemarketing. Firma dzwoniła do Polaków, używając numerów, które sama generowała za pomocą specjalnego algorytmu. To działanie narusza prawo, ponieważ nie było zgody konsumentów na takie kontakty. UOKiK podkreśla, że każda zgoda na marketing musi być świadoma i dobrowolna. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a firma może się od niej odwołać do sądu. Mieczysław Hryniewicz, znany z roli Włodka Zięby w serialu Na Wspólnej, cieszy się wysoką emeryturą. Aktor przyznaje, że regularne opłacanie składek ZUS przez lata przyniosło mu finansową stabilność. Mimo że nie ujawnia dokładnej kwoty świadczenia, podkreśla, że jest ono stosunkowo wysokie. Hryniewicz nadal pracuje na planie serialu, co stanowi dla niego dodatkowy dochód. Dzięki połączeniu emerytury z wynagrodzeniem za pracę, aktor żyje komfortowo. Praca w serialu to dla niego nie tylko kwestia finansowa, ale także ważna część życia. Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas której eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W 1986 roku Silvio Berlusconi przejął AC Milan, co zapoczątkowało rewolucję w piłce nożnej. Jako pierwszy dostrzegł potencjał praw telewizyjnych, przekształcając futbol w globalny biznes. Jego działania doprowadziły do powstania Ligi Mistrzów w 1992 roku, zmieniając finansowy krajobraz europejskiego futbolu. Włoskie kluby, wspierane przez potężne rody przemysłowe, dominowały w latach 90. Jednak z czasem rosnąca konkurencja finansowa zmusiła Berlusconiego do sprzedaży AC Milan. Dziś europejska piłka nożna jest zdominowana przez kilka elitarnych klubów, co wpływa na spadek atrakcyjności rozgrywek. Rodzice przekazali mieszkanie jednemu z dzieci? To nie zawsze kończy sprawę majątku. Po ich śmierci.

0: konto KRRIT. Regulator planuje wysłać wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi TV Republika rozpoczęła zbiórkę wśród widzów, licząc na ich wsparcie. Odsetki od zaległości rosną, co pogłębia zadłużenie stacji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, KRRIT może podjąć dalsze kroki w celu egzekucji należności.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić tak samo 16 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2.

0: TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój? M jak Miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15:05 na TVP2 oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości.
2: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20:00, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 10 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
6: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia. Część drogich preparatów może zostać zastąpiona tańszymi odpowiednikami, co ma pomóc w ograniczeniu rosnących kosztów refundacji, które w 2025 roku mają sięgnąć 30 miliardów złotych. Resort zapewnia, że dostępność terapii dla seniorów nie ucierpi, mimo że z listy może zniknąć około 1500 pozycji. Nowe narzędzia negocjacyjne mają uwolnić środki na nowe terapie i rozszerzenie list refundacji.
2: Afera Zonda Krypto wywołała ostrą wymianę zdań między Donaldem Tuskiem a Zbigniewem Ziobrą. Były minister sprawiedliwości zarzucił premierowi polityczne ataki i manipulacje, domagając się pełnej transparentności w sprawie śledztw dotyczących giełdy kryptowalut. Tusk w Sejmie powołał się na zeznania, które obciążają Ziobrę i jego żonę, sugerując ich świadome działania w sprawie. Konflikt wokół Zonda Krypto stał się kolejnym polem politycznych oskarżeń i wzajemnych zarzutów.
0: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. W związku z tym polskie lotnictwo prowadzi działania w przestrzeni powietrznej kraju. Służby apelują o śledzenie kolejnych oficjalnych komunikatów. Na razie nie ma informacji o naruszeniu polskiej granicy. Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
2: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów. Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AIRTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
2: Skórki pomarańczy mogą znaleźć zastosowanie w kuchni, zamiast lądować w koszu. Ich intensywny aromat doskonale wzbogaca smak jesiennych wypieków, deserów i napojów. Można je zetrzeć i dodać do ciast czy herbaty, a także wysuszyć do aromatyzowania cukru. Pamiętajmy jednak, by używać tylko dobrze umytych skórek, przeznaczonych do spożycia.
0: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które mają trudności z podejmowaniem decyzji. Waga, bliźnięta, ryby i rak często analizują każdą opcję, kierują się emocjami lub potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że takie przypisania nie są naukowo potwierdzone i należy je traktować z przymrużeniem oka. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Były premier Waldemar Pawlak obchodzi dziś 67. urodziny. Mimo licznych kontrowersji wokół jego życia prywatnego, Pawlak zdołał utrzymać długą i stabilną karierę polityczną. Od 1989 do 2015 roku nieprzerwanie zasiadał w Sejmie, a w latach od 2007 do 2012 pełnił funkcję wicepremiera. Jego życie osobiste, choć często było tematem medialnych spekulacji, nie wpłynęło trwale na jego pozycję w polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura też 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Top Model. Znowu gorąco. Tymoteusz Rozbicki, brat znanego aktora, postanowił spróbować swoich sił w modelingu, bo aktorstwo jakoś mu nie wychodzi. Z kolei Mira Majchrzak, córka Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka, zachwyciła jurorów swoją urodą, przypominającą Vanessę Paradis. Czyżby dzieci gwiazd szukały nowej drogi do sławy? Czas pokaże, kto zdobędzie główną nagrodę w tej edycji.
2: Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. Jasper Sołtysiewicz, znany z Barw Szczęścia, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami. Czy charyzma z serialu wystarczy, by zdobyć kryształową kulę? U boku ma Wiktorię Gąsiewską, która już zna smak tanecznych zmagań, oraz mistrzynię tańca Darię Syte-Grobelną. Czy to wystarczy, by oczarować jury i widzów? Przekonamy się już od 6 września na Polsacie.
1: Świat ślubu od pierwszego wejrzenia pogrążył się w smutku. Adrian Szymaniak, jeden z najbardziej lubianych uczestników programu, zmarł po długiej walce z chorobą. Jego żona, Anita Szydłowska, prosi o spokój i przestrzeń, by pożegnać Adriana z godnością. Przyjaciele i fani żegnają go w mediach społecznościowych, wspominając jego odwagę i serdeczność.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Świat kina stracił dziś prawdziwego mistrza czarnych charakterów. Michael Mendel, niemiecki aktor, który zasłynął rolą generała Weidlinga w Upadku, odszedł w wieku 82 lat. Mendel, znany z ponad 100 produkcji, zmarł spokojnie we śnie, co w dzisiejszych czasach wydaje się być luksusem. Niemcy pogrążone w żałobie, a my zastanawiamy się, kto teraz wypełni tę lukę w świecie filmowych złoczyńców. Środowisko filmowe wstrząśnięte po tajemniczej śmierci Witolda Płóciennika. 56-letni operator zaginął w okolicach Lubniewic, gdzie pracował nad nowym serialem Macieja Pieprzycy. W czwartek potwierdzono najgorsze obawy. Odnaleziono jego ciało. Choć jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało tragedii, teraz prokuratura stara się rozwikłać zagadkę tej dramatycznej historii.
2: W Konstancinie Jeziornie strażacy mieli wczoraj pełne ręce roboty, gdy zabytkowa willa, niegdyś należąca do Piotra Woźniaka-Staraka, stanęła w płomieniach. 8 zastępów straży pożarnej ruszyło do akcji, by ugasić ogień, który pojawił się w piwnicy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konstrukcja budynku pozostała nienaruszona. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas remontu. Cóż, nawet zabytkowe mury nie są odporne na remontowe przygody. Już w najbliższą niedzielę rusza 19 sezon Dancing with the Stars – Taniec z Gwiazdami. Krzysztof Ibisz, wiecznie młody prowadzący, zapewnia, że wyniki są tak nieprzewidywalne, że sam bywa zaskoczony. Oczywiście, jak co roku, pojawiają się głosy o ustawkach, ale Ibisz z pełnym przekonaniem odpiera te zarzuty, twierdząc, że to kwestia honoru. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki i emocje na parkiecie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Freddie Mercury, znany jako jeden z najwybitniejszych wokalistów w historii, obchodziłby dziś swoje 80. urodziny. Urodzony jako Farok Bulsara na Zanzibarze, przeszedł długą drogę, by stać się legendą muzyki. Zaskakujące fakty o jego życiu, takie jak miłość do adoptowanych kotów czy przyjaźń z Timem Karym, wciąż fascynują fanów. A co z plotką o jego rzekomej córce? Cóż, nawet po śmierci Freddie nie przestaje zaskakiwać.
2: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad 2 dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Freddie Mercury, niezrównany geniusz muzyki, który potrafił połączyć rocka z operą i disco, znowu zaskakuje zza grobu. Jego koledzy z zespołu Queen ujawnili listę 25 utworów, które inspirowały tego niezwykłego artystę. Od Beatlesów po Led Zeppelin. Mercury nie znał granic w muzycznych fascynacjach. Czy ktoś jeszcze wątpi, że jego artystyczny świat był jak niekończąca się symfonia?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 15 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
2: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poważny wypadek na Pradze Południe. Na skrzyżowaniu Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyły się samochód osobowy i bus, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie na Grochowskiej w kierunku Ronda Wiatraczna. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Trwa intensywna akcja poszukiwawcza 14-letniej Emilii Ziemby z Andrychowa. Dziewczyna opuściła szkołę w Kętach wczoraj rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. W dniu zaginięcia miała na sobie białą koszulkę, jasne dżinsy i granatową bluzę z kapturem. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przecławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
2: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
1: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
2: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
1: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniom. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 16 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Smutne wieści z Francji. Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Dziś polskie siatkarki zmierzą się z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane w turnieju, co zapowiada emocjonujące starcie. Magdalena Stysiak podkreśla, że kluczowa będzie dobra zagrywka i skuteczna gra w systemie blok-obrona. Mimo zmęczenia biało-czerwone są pełne energii i gotowe na walkę o finał.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Tureckie siatkarki awansowały do finału Mistrzostw Europy, pokonując Serbki 3-0 w pierwszym półfinale. Gospodynie turnieju czekają teraz na zwycięzczynię meczu Polska. Włochy, który rozpocznie się o godzinie 18. Turczynki, broniące tytułu, od początku były faworytkami do złota i potwierdziły swoją klasę. Finał odbędzie się jutro o godzinie 18.
2: Dziś wieczorem w gdańskiej Ergo Arenie reprezentacja Polski siatkarzy zmierzy się z Finlandią w ostatnim meczu towarzyskim przed Mistrzostwami Europy. To kluczowy sprawdzian formy biało-czerwonych, którzy już za kilka dni w Sofii rozpoczną obronę złotego medalu. Na parkiecie zobaczymy m.in. Wilfredo Leona i Tomasza Fornala. Początek spotkania o 20:30. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i Karl Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w czwartym secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
2: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a polskim

0: 6 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
1: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój? M jak miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15.05 na TVP2 oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości.
1: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
1: 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11:45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
1: Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
0: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
1: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
0: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych. Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta.
1: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniom. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach.
1: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
0: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
1: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura podobnie 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Perepeczko, znana z roli Simony w M jak miłość, nie szczędzi słów krytyki wobec mediów. Aktorka uważa, że dziennikarze uwielbiają przypominać o wieku celebrytów, co ma ich ponoć upokarzać. Perepeczko, kobieta renesansu, która nie boi się używać ciętego ozora, twierdzi, że to nie wiek, a błysk w oku i mądrość są najważniejsze. Cóż, może czas na rewolucję w mediach, gdzie wiek przestanie być najgorętszym newsem.
2: W Sejmie zagościła wystawa jubileuszowa Totalizatora Sportowego, który świętuje swoje 70-lecie. Wśród gości pojawili się Conrado Moreno i legendarny pan Totolotek, Ryszard Rembiszewski. Totalizator, który od dekad wspiera polski sport i kulturę, przypomniał o swojej misji, przekazując w zeszłym roku niemal 1,5 miliarda złotych na rozwój kultury fizycznej. Ciekawe, czy posłowie i senatorowie, zwiedzając wystawę, poczuli się jak szczęśliwi zwycięzcy losowania. Mandaryna szykuje się do występu w Tańcu z Gwiazdami, ale nie zobaczymy u jej boku Michała Wiśniewskiego. Zamiast tego na parkiecie może pojawić się ich syn, Xavier. Wokalistka przyznaje, że taniec to dla niej ogromne wyzwanie, ponieważ wszystko jest tam inne niż w hip-hopie, którym zajmuje się od lat. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na jej wspólny projekt z Wiśniewskim, który już teraz wywołuje lawinę komentarzy. Czyżby Mandaryna i Michał znów wyskakiwali z każdej lodówki? Mieczysław Fok, ikona elegancji na scenie, okazał się mistrzem podwójnego życia. Przez lata lawirował między dwiema kobietami, żoną Ireną i partnerką Zofią. Choć publicznie uchodził za wzór lojalności, za kulisami prowadził życie niczym z telenoweli. Dopiero po śmierci Ireny Fok oficjalnie poślubił Zofię, ujawniając swoje sekrety. Cóż, nawet największe gwiazdy mają swoje tajemnice.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia. Roman Osadhi, charyzmatyczny tancerz z Ukrainy, wraca na parkiet w polskim Tańcu z Gwiazdami. Po 4 latach przerwy Roman spróbuje swoich sił z młodą aktorką Heleną Englert, której perfekcjonizm może przyprawić o zawrót głowy. Czy ten duet zdoła zjednoczyć młodzieńczy temperament z tanecznym rygorem? Pierwszy odcinek już jutro, a emocje zapowiadają się gorące jak nigdy. Stuart K. B., znany jako Stu, nie ma łatwego życia. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii, gdzie sąd nie miał litości, trafił do polskiego aresztu. Warszawski sąd zdecydował, że spędzi tam kolejne 3 miesiące, mimo że nie przyznaje się do winy. Cóż, wygląda na to, że były gwiazdor YouTube'a będzie miał sporo czasu na przemyślenia, bo grozi mu aż 15 lat za kratami.
2: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wielka miłość z Rolnik szuka żony zakończyła się rozstaniem. Dorota i Waldek, którzy po programie stworzyli rodzinę i doczekali się córeczki Dominiki, postanowili pójść osobnymi drogami. Dorota potwierdziła plotki, które krążyły od jakiegoś czasu, publikując emocjonalne oświadczenie. Choć ich wspólna droga dobiegła końca, pozostaje im najpiękniejsza pamiątka – ich córka. Cóż, nie każda telewizyjna bajka kończy się szczęśliwym zakończeniem. 23. edycja Twoja twarz brzmi znajomo rozpoczęła się z hukiem, a Ula Milewska w roli Lady Gagi dosłownie wbiła wszystkich w fotele, zdobywając pierwsze miejsce. Nowe zasady, nowe nagrody i kradzieże? Tak, to nie żart, a zapowiedź rewolucji w programie. Prowadzący wjeżdżają na scenę super nowoczesną windą, a stawki nagród poszybowały w górę. Cóż, jeśli ktoś myślał, że widział już wszystko, to chyba czas na zmianę kanału.
1: The Strokes, zespół, który zadebiutował w jednym z najczarniejszych momentów Nowego Jorku, postanowił nieco zmienić swoje plany wydawnicze. Po zamachach z 11 września 2001 roku chłopaki uznali, że ich utwór New York City Cops może nie być najlepszym pomysłem na amerykańską premierę. Zamiast tego na płycie pojawiło się When It Started. Cóż, czasem nawet rockmani muszą uważać, by nie nadepnąć na odcisk bohaterom w mundurach. Ale spokojnie, New York City Cops nie zniknęło na zawsze. Wraca na koncertach i wciąż jest częścią ich historii.
2: Tony Iommi, mistrz riffów i założyciel Black Sabbath, znowu w akcji. Jego nowy solowy album From the Dark już robi furorę, a singiel World Alone z 2,5 miliona odsłuchań szturmuje listy przebojów. Do tego wszystkiego dołączony jest teledysk, który przenosi nas do świata gier wideo, gdzie bohater walczy o życie. A dla kolekcjonerów limitowana edycja 7-calowego singla z ekskluzywną wersją instrumentalną, bo przecież kto nie chciałby mieć kawałka historii rocka na swojej półce?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 15 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. Wkrótce rusza proces sądowy w sprawie brutalnego zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem są odzyskane nagrania z monitoringu, które pokazują szokujące sceny zbrodni. Pełnomocnik rodziny, dr Wojciech Kasprzyk, stara się chronić ojca ofiary przed oglądaniem tego materiału. Proces rozpocznie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Skuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
1: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci.
2: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy.
1: Trwają poszukiwania 14-letniej Emilii Ziemby z Andrychowa. Nastolatka wczoraj rano wyszła ze szkoły w Kętach i do tej pory nie wróciła do domu. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Emilia była ubrana w granatową bluzę z kapturem, biały podkoszulek, jasne dżinsy i białe buty.
2: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie pożaru hali magazynowej w Przecławiu, koło Szczecina. Oskarżony 51-letni Paweł M. miał nieumyślnie doprowadzić do pożaru, wyrzucając niedopałek papierosa. Straty są ogromne, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale konstrukcja budynku została poważnie uszkodzona.
1: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości.
2: W Łomży policja odkryła dwie zaginione nastolatki podczas interwencji w jednym z mieszkań. Wśród uczestników imprezy był także poszukiwany 19-latek oraz 3 osoby z marihuaną. Dziewczyny zostały przekazane pod opiekę, a mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im kara do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 16 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld zł. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanych naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
1: Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników.
0: Europoseł Daniel Obajtek ostro krytykuje obecne ceny paliw, nazywając je brutalnym łupieniem Polaków. Według niego benzyna 95 powinna kosztować niecałe 7 zł za litr, podczas gdy obecnie ceny przekraczają około 7,5 zł. Rząd Donalda Tuska potwierdził koniec programu CPN, co oznacza brak nadziei na obniżki cen. Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że napięty budżet państwa nie pozwala na kontynuację programu. Tymczasem ceny benzyny i diesla biją rekordy, a jedynie autogaz nieznacznie tanieje. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki.
1: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W 1986 roku Silvio Berlusconi przejął AC Milan, co zapoczątkowało rewolucję w piłce nożnej. Jako pierwszy dostrzegł potencjał praw telewizyjnych, przekształcając futbol w globalny biznes. Jego działania doprowadziły do powstania Ligi Mistrzów w 1992 roku, zmieniając finansowy krajobraz europejskiego futbolu. Włoskie kluby, wspierane przez potężne rody przemysłowe, dominowały w latach 90. Jednak z czasem rosnąca konkurencja finansowa zmusiła Berlusconiego do sprzedaży AC Milan. Dziś europejska piłka nożna jest zdominowana przez kilka elitarnych klubów, co wpływa na spadek atrakcyjności rozgrywek. Rodzice przekazali mieszkanie jednemu z dzieci? To nie zawsze kończy sprawę majątku. Po ich śmierci rodzeństwo może zażądać zachowku, czyli części wartości nieruchomości. Nawet po 10 latach od darowizny, jeśli obdarowany jest spadkobiercą, może to być problem. Wartość mieszkania przy rozliczeniach liczy się według obecnych cen, co może oznaczać duże kwoty. Kodeks cywilny przewiduje możliwość rozłożenia płatności zachowku na raty, co może być ulgą dla obdarowanego. Pamiętajmy, że roszczenia o zachowek przedawniają się po 5 latach. W Estonii zakończyło się międzynarodowe forum K9 User Club, które zgromadziło ponad 200 przedstawicieli sił zbrojnych z kilkunastu krajów. Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, odegrała kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja wprowadziła nowość – sesję poświęconą systemowi wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo. Polska rozwija największy program Chunmoo poza Koreą, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w regionie. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości artylerii oraz zdolnościach obronnych. Na poligonie w Ustce przetestowano pierwszy w pełni polski pocisk kalibru 155 mm. Testy zakończyły się sukcesem, potwierdzając zasięg przekraczający 30 km. Projekt zrealizowano we współpracy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, PGO Spółka Akcyjna i Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Amunicja jest kompatybilna z haubicami K9 i AHS Krab, co otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu obronnego. Dzięki możliwości masowej produkcji w kraju, pocisk ten może wzmocnić potencjał sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To ważny krok w unowocześnianiu polskiego uzbrojenia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polski przemysł zbrojeniowy ma szansę stać się samowystarczalny w zakresie podstawowego sprzętu wojskowego. Kluczowym wyzwaniem jest jednak brak długoterminowej strategii państwowej, która pozwoliłaby przewidzieć potrzeby polskich sił zbrojnych i rozwijać potencjał eksportowy. Banki są gotowe zwiększyć finansowanie sektora obronnego, ale przeszkodą pozostają długotrwałe procedury certyfikacyjne. Wartość eksportu sprzętu wojskowego z Polski osiągnęła rekordowy poziom, z czego większość trafiła do Ukrainy. W planach jest budowa nowych fabryk amunicji, które mają zaspokoić potrzeby polskiej armii do 2028 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój? M jak miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15.05 na TVP2 oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości.
1: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na

0: Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku, podczas pogrzebu Dąbrowskiego, Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
1: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 16 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
1: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości.
2: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
1: Skórki pomarańczy mogą znaleźć zastosowanie w kuchni, zamiast lądować w koszu. Ich intensywny aromat doskonale wzbogaca smak jesiennych wypieków, deserów i napojów. Można je zetrzeć i dodać do ciast czy herbaty, a także wysuszyć do aromatyzowania cukru. Pamiętajmy jednak, by używać tylko dobrze umytych skórek, przeznaczonych do spożycia.
2: Psychotesty obrazkowe wciąż zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie tajników własnej osobowości. Wystarczy wybrać jeden z symboli na obrazku, by dowiedzieć się, co jest dla nas najważniejsze. To prosta i szybka metoda, która może zaskoczyć precyzją w ujawnianiu naszych priorytetów. Choć nie należy traktować wyników jako niepodważalnej prawdy, mogą one stać się ciekawym pretekstem do refleksji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Nysie doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów. 63-letni mężczyzna stracił przytomność na ulicy, ale dzięki natychmiastowej pomocy odzyskał funkcje życiowe i opuścił już szpital. Świadek zdarzenia rozpoczął reanimację, a po przybyciu na miejsce policjanci i ratownicy medyczni kontynuowali akcję ratunkową. Służby podkreślają, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
2: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które mają trudności z podejmowaniem decyzji. Waga, bliźnięta, ryby i rak często analizują każdą opcję, kierują się emocjami lub potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że takie przypisania nie są naukowo potwierdzone i należy je traktować z przymrużeniem oka. Sansewieria, choć znana z odporności, czasem może stracić witalność. Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowe sposoby, takie jak woda po gotowaniu jajek czy woda z płukania ryżu. Kluczowe jest jednak zapewnienie roślinie odpowiednich warunków, takich jak przepuszczalne podłoże i właściwe podlewanie. Domowe metody mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Katarzyna Tusk Musk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura podobnie 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Top Model. Znowu gorąco. Tymoteusz Rozbicki, brat znanego aktora, postanowił spróbować swoich sił w modelingu, bo aktorstwo jakoś mu nie wychodzi. Z kolei Mira Majchrzak, córka Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka, zachwyciła jurorów swoją urodą, przypominającą Vanessę Paradis. Czyżby dzieci gwiazd szukały nowej drogi do sławy? Czas pokaże, kto zdobędzie główną nagrodę w tej edycji.
2: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusia Chety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. Jasper Sołtysiewicz, znany z Barw Szczęścia, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami. Czy charyzma z serialu wystarczy, by zdobyć kryształową kulę? U boku ma Wiktorię Gąsiewską, która już zna smak tanecznych zmagań, oraz mistrzynię tańca Darię Syte-Grobelną. Czy to wystarczy, by oczarować jury i widzów? Przekonamy się już od 6 września na Polsacie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Świat ślubu od pierwszego wejrzenia pogrążył się w smutku. Adrian Szymaniak, jeden z najbardziej lubianych uczestników programu, zmarł po długiej walce z chorobą. Jego żona, Anita Szydłowska, prosi o spokój i przestrzeń, by pożegnać Adriana z godnością. Przyjaciele i fani żegnają go w mediach społecznościowych, wspominając jego odwagę i serdeczność. Na ekranach kin zadebiutował film 500 mil w reżyserii Morgana Matthewsa. To opowieść o dwóch braciach, którzy uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozwodzie rodziców. Ich podróż do dziadka na irlandzkim wybrzeżu to nie tylko emocjonująca przygoda, ale i test na spryt i zaufanie do ludzi. A teraz najlepsze. Kupując bilet na seans 6 września, można wesprzeć potrzebujące dzieci, bo cały dochód z tego dnia trafi do Fundacji Słonie na Balkonie. Cóż za piękna okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym. Środowisko filmowe wstrząśnięte po tajemniczej śmierci Witolda Płóciennika. 56-letni operator zaginął w okolicach Lubniewic, gdzie pracował nad nowym serialem Macieja Pieprzycy. W czwartek potwierdzono najgorsze obawy. Odnaleziono jego ciało. Choć jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało tragedii, teraz prokuratura stara się rozwikłać zagadkę tej dramatycznej historii.
2: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Joe Satriani i Steve Vai, dwaj giganci gitary, postanowili w końcu połączyć siły i wydać wspólny album. Po 53 latach przyjaźni i licznych współpracach, ich debiutancki krążek The Sea of Emotion ujrzy światło dzienne 6 listopada. Album zawiera 10 utworów, w tym singiel Mayhem, który już teraz podgrzewa atmosferę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, na który czekaliśmy całe dekady? Czas pokaże! Zespół Jam przeżywa prawdziwy renesans, ale nie obyło się bez dramatów. Beno Otręba, basista, który zniknął ze sceny, w końcu przerwał milczenie. Okazuje się, że nie choroba Alzheimera, a depresja i załamanie nerwowe były powodem jego nieobecności. Muzyk prosi o uszanowanie prywatności, a fani mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że ich idol powoli wraca do zdrowia.
2: Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
0: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad 2 dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Freddie Mercury, niezrównany geniusz muzyki, który potrafił połączyć rocka z operą i disco, znowu zaskakuje zza grobu. Jego koledzy z zespołu Queen ujawnili listę 25 utworów, które inspirowały tego niezwykłego artystę. Od Beatlesów po Led Zeppelin. Mercury nie znał granic w muzycznych fascynacjach. Czy ktoś jeszcze wątpi, że jego artystyczny świat był jak niekończąca się symfonia?
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
4: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
0: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przedsławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia. Część drogich preparatów może zostać zastąpiona tańszymi odpowiednikami, co ma pomóc w ograniczeniu rosnących kosztów refundacji, które w 2025 roku mają sięgnąć 30 miliardów złotych. Resort zapewnia, że dostępność terapii dla seniorów nie ucierpi, mimo że z listy może zniknąć około 1500 pozycji. Nowe narzędzia negocjacyjne mają uwolnić środki na nowe terapie i rozszerzenie list refundacyjnych. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, skrytykował decyzję prezydenta o nieprzyjęciu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając brak jasnych podstaw konstytucyjnych. Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do spekulacji na temat wyboru Marcina Horały na wicemarszałka, sugerując, że Koalicja Obywatelska może działać złośliwie wobec prawa i sprawiedliwości. Bosak ocenił również propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą powołania komisji do spraw afery Zonda Krypto jako polityczną zagrywkę bez sensu. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu.
0: Prezydium Sejmu może dojść do rekordowego powiększenia, jeśli sejmowa większość zgodzi się na propozycje nowych klubów Centrum i Rozwój Plus. Oba ugrupowania domagają się dodatkowych miejsc dla swoich przedstawicieli. Marszałek Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się jednak takiej zmianie, uznając ją za polityczną taktykę przedwyborczą. Obecnie w prezydium pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, na które zgłoszono Marcina Ociepę po wycofaniu kandydatury Elżbiety Witek. Polska wezwała rosyjskiego ambasadora w Warszawie, solidaryzując się z Niemcami w obliczu rosnących obaw o rosyjski terroryzm państwowy. Rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych. Działania te dotykają zarówno Polskę, jak i inne kraje europejskie. Wezwanie dyplomaty miało miejsce w czwartek. Prokuratura Krajowa ogłosiła aresztowanie 3 osób w związku z aferą Zonda Krypto. Zarzuty usłyszeli Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Dotyczą one między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na szkodę giełdy kryptowalut BB Trade Estonia. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Prokuratura złożyła wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Afera Zonda Krypto wywołała ostrą wymianę zdań między Donaldem Tuskiem a Zbigniewem Ziobrą. Były minister Sprawiedliwości zarzucił premierowi polityczne ataki i manipulacje, domagając się pełnej transparentności w sprawie śledztw dotyczących giełdy kryptowalut. Tusk w Sejmie powołał się na zeznania, które obciążają Ziobrę i jego żonę, sugerując ich świadome działania w sprawie. Konflikt wokół Zonda Krypto stał się kolejnym polem politycznych oskarżeń i wzajemnych zarzutów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld zł. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
2: Budowa Portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu.
1: Europoseł Daniel Obajtek ostro krytykuje obecne ceny paliw, nazywając je brutalnym łupieniem Polaków. Według niego benzyna 95 powinna kosztować niecałe 7 zł za litr, podczas gdy obecnie ceny przekraczają około 7,5 zł. Rząd Donalda Tuska potwierdził koniec programu CPN, co oznacza brak nadziei na obniżki cen. Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że napięty budżet państwa nie pozwala na kontynuację programu. Tymczasem ceny benzyny i diesla biją rekordy, a jedynie autogaz nieznacznie tanieje. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki.
2: UOKiK nałożył ponad 400 tysięcy złotych kary na spółkę Centrum Dotacji OZE i jej prezesa za nielegalny telemarketing. Firma dzwoniła do Polaków, używając numerów, które sama generowała za pomocą specjalnego algorytmu. To działanie narusza prawo, ponieważ nie było zgody konsumentów na takie kontakty. UOKiK podkreśla, że każda zgoda na marketing musi być świadoma i dobrowolna. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a firma może się od niej odwołać do sądu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie wspólnego biletu na pociągi i autobusy, co ma ułatwić podróże z miast powiatowych. Pomysł zakłada jeden bilet na całą trasę. Jednak prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczową ustawę, wskazując na brak stabilnego finansowania. Projekt przewiduje cyfrowe rozkłady jazdy, ale bez prawnych ram i finansowania może pozostać tylko na papierze. Eksperci podkreślają, że konieczne jest ujednolicenie ulg i jasne zasady rozliczeń. Bez tych elementów integracja transportu pozostaje niepewna.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas którego eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
2: Rodzice przekazali mieszkanie jednemu z dzieci? To nie zawsze kończy sprawę majątku. Po ich śmierci rodzeństwo może zażądać zachowku, czyli części wartości nieruchomości. Nawet po 10 latach od darowizny, jeśli obdarowany jest spadkowiercą, może to być problem. Wartość mieszkania przy rozliczeniach liczy się według obecnych cen, co może oznaczać duże kwoty. Kodeks cywilny przewiduje możliwość rozłożenia płatności zachowku na raty, co może być ulgą dla obdarowanego. Pamiętajmy, że roszczenia o zachowek przedawniają się po 5 latach.
1: TIFU Republika ma poważne problemy finansowe z opłatą za koncesję naziemną. Do 1 września stacja miała uregulować ponad 2 miliony złotych, ale pieniądze nie wpłynęły na konto KRRIT. Regulator planuje wysłać wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi TIFU Republika rozpoczęła zbiórkę wśród widzów, licząc na ich wsparcie. Odsetki od zaległości rosną, co pogłębia zadłużenie stacji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, KRRIT może podjąć dalsze kroki w celu egzekucji należności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sejmowa Komisja do Spraw Aborcji nie zebrała się od ponad 2 lat, ale jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 277 tysięcy złotych dodatków. Przewodnicząca Dorota Łoboda tłumaczy impas brakiem politycznego kompromisu. Deklaruje też, że część wynagrodzenia przekazuje na cele charytatywne. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w lipcu 2024 roku. Łoboda zapowiada, że prace komisji mogą ruszyć jesienią, gdyż pojawiła się szansa na porozumienie. Czy uda się znaleźć kompromis w tej trudnej sprawie? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej wkrótce zyskają nowoczesną amunicję artyleryjską. Po pomyślnych testach w Korei Południowej ładunki modułowe KMCS zostały zatwierdzone do użytku przez polską armię. Te nowoczesne rozwiązania zwiększą elastyczność i bezpieczeństwo polskiej artylerii, w tym armatohaubic K9 Thunder i AHS Krab. Ładunki KMCS są zgodne z natowskimi standardami, co zapewnia interoperacyjność z sojuszniczymi systemami. To ważny krok w kierunku wzmocnienia potencjału obronnego Polski.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój? M jak miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.

0: Serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 475. odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15:05 na TVP2 oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości.
2: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20:00, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura też 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11:45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
2: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
1: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
2: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta.
1: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van-Hoykelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 19 stopni i niewielkie zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Perepeczko, znana z roli Simony w M jak miłość, nie szczędzi słów krytyki wobec mediów. Aktorka uważa, że dziennikarze uwielbiają przypominać o wieku celebrytów, co ma ich ponoć upokarzać. Perepeczko, kobieta renesansu, która nie boi się używać ciętego ozora, twierdzi, że to nie wiek, a błysk w oku i mądrość są najważniejsze. Cóż, może czas na rewolucję w mediach, gdzie wiek przestanie być najgorętszym newsem.
2: W Sejmie zagościła wystawa jubileuszowa Totalizatora Sportowego, który świętuje swoje 70-lecie. Wśród gości pojawili się Conrado Moreno i legendarny pan Totolotek, Ryszard Rembiszewski. Totalizator, który od dekad wspiera polski sport i kulturę, przypomniał o swojej misji, przekazując w zeszłym roku niemal 1,5 miliarda złotych na rozwój kultury fizycznej. Ciekawe, czy posłowie i senatorowie, zwiedzając wystawę, poczuli się jak szczęśliwi zwycięzcy losowania. Joanna Rawi, niezapomniana gwiazda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Jej pogrzeb, zaplanowany na 8 września, ma być wesołym wydarzeniem, zgodnie z jej życzeniem. Przyjaciele, piosenkarze i aktorzy pożegnają ją w towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego na wojskowych powązkach. Cóż, kto by pomyślał, że nawet ostatnia droga może być pełna uśmiechu i radości. Mandaryna szykuje się do występu w Tańcu z Gwiazdami, ale nie zobaczymy u jej boku Michała Wiśniewskiego. Zamiast tego na parkiecie może pojawić się ich syn, Xavier. Wokalistka przyznaje, że taniec to dla niej ogromne wyzwanie, ponieważ wszystko jest tam inne niż w hip-hopie, którym zajmuje się od lat. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na jej wspólny projekt z Wiśniewskim, który już teraz wywołuje lawinę komentarzy. Czyżby Mandaryna i Michał znów wyskakiwali z każdej lodówki? Mieczysław Fok, ikona elegancji na scenie, okazał się mistrzem podwójnego życia. Przez lata lawirował między dwiema kobietami, żoną Ireną i partnerką Zofią. Choć publicznie uchodził za wzór lojalności, za kulisami prowadził życie niczym z telenoweli. Dopiero po śmierci Ireny Fok oficjalnie poślubił Zofię, ujawniając swoje sekrety. Cóż, nawet największe gwiazdy mają swoje tajemnice.
1: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia. Stuart K.B., znany jako Stu, nie ma łatwego życia. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii, gdzie sąd nie miał litości, trafił do polskiego aresztu. Warszawski sąd zdecydował, że spędzi tam kolejne 3 miesiące, mimo że nie przyznaje się do winy. Cóż, wygląda na to, że były gwiazdor YouTube'a będzie miał sporo czasu na przemyślenia, bo grozi mu aż 15 lat za kratami.
2: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Wielka miłość z Rolnik szuka żony zakończyła się rozstaniem. Dorota i Waldek, którzy po programie stworzyli rodzinę i doczekali się córeczki Dominiki, postanowili pójść osobnymi drogami. Dorota potwierdziła plotki, które krążyły od jakiegoś czasu, publikując emocjonalne oświadczenie. Choć ich wspólna droga dobiegła końca, pozostaje im najpiękniejsza pamiątka – ich córka. Cóż, nie każda telewizyjna bajka kończy się szczęśliwym zakończeniem. 23. edycja Twoja twarz brzmi znajomo rozpoczęła się z hukiem, a Ula Milewska w roli Lady Gagi dosłownie wbiła wszystkich w fotele, zdobywając pierwsze miejsce. Nowe zasady, nowe nagrody i kradzieże? Tak, to nie żart, a zapowiedź rewolucji w programie. Prowadzący wjeżdżają na scenę super nowoczesną windą, a stawki nagród poszybowały w górę. Cóż, jeśli ktoś myślał, że widział już wszystko, to chyba czas na zmianę kanału.
1: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
2: Tony Iommi, mistrz riffów i założyciel Black Sabbath, znowu w akcji. Jego nowy solowy album From the Dark już robi furorę, a singiel World Alone z 2,5 miliona odsłuchań szturmuje listy przebojów. Do tego wszystkiego dołączony jest teledysk, który przenosi nas do świata gier wideo, gdzie bohater walczy o życie. A dla kolekcjonerów limitowana edycja 7-calowego singla z ekskluzywną wersją instrumentalną, bo przecież kto nie chciałby mieć kawałka historii rocka na swojej półce?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Skórzcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
2: Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci.
1: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika. W Łomży policja odkryła dwie zaginione nastolatki podczas interwencji w jednym z mieszkań. Wśród uczestników imprezy był także poszukiwany 19-latek oraz 3 osoby z marihuaną. Dziewczyny zostały przekazane pod opiekę, a mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im kara do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków.
2: Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie? Smutne wieści z Francji. Maik Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
2: Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w czwartym secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności.
1: Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
2: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
1: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsze przelotne opady to tylko chwilowa wrześniowa niespodzianka. Warto mieć parasol pod ręką.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój? M jak miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15.05 na TVP2 oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości.
1: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące

0: zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
0: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowi

0: Marzesz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
2: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości.
0: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AIRTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
2: Skórki pomarańczy mogą znaleźć zastosowanie w kuchni, zamiast lądować w koszu. Ich intensywny aromat doskonale wzbogaca smak jesiennych wypieków, deserów i napojów. Można je zetrzeć i dodać do ciast czy herbaty, a także wysuszyć do aromatyzowania cukru. Pamiętajmy jednak, by używać tylko dobrze umytych skórek, przeznaczonych do spożycia.
0: Psychotesty obrazkowe wciąż zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie tajników własnej osobowości. Wystarczy wybrać jeden z symboli na obrazku, by dowiedzieć się, co jest dla nas najważniejsze. To prosta i szybka metoda, która może zaskoczyć precyzją w ujawnianiu naszych priorytetów. Choć nie należy traktować wyników jako niepodważalnej prawdy, mogą one stać się ciekawym pretekstem do refleksji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nysie doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów. 63-letni mężczyzna stracił przytomność na ulicy, ale dzięki natychmiastowej pomocy odzyskał funkcje życiowe i opuścił już szpital. Świadek zdarzenia rozpoczął reanimację, a po przybyciu na miejsce policjanci i ratownicy medyczni kontynuowali akcję ratunkową. Służby podkreślają, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
0: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które mają trudności z podejmowaniem decyzji. Waga, bliźnięta, ryby i rak często analizują każdą opcję, kierują się emocjami lub potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że takie przypisania nie są naukowo potwierdzone i należy je traktować z przymrużeniem oka. Sansevieria, choć znana z odporności, czasem może stracić witalność. Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowe sposoby, takie jak woda po gotowaniu jajek czy woda z płukania ryżu. Kluczowe jest jednak zapewnienie roślinie odpowiednich warunków, takich jak przepuszczalne podłoże i właściwe podlewanie. Domowe metody mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Katarzyna Tusk Rusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Top Model. Znowu gorąco. Tymoteusz Rozbicki, brat znanego aktora, postanowił spróbować swoich sił w modelingu, bo aktorstwo jakoś mu nie wychodzi. Z kolei Mira Majchrzak, córka Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka, zachwyciła jurorów swoją urodą, przypominającą Vanessę Paradis. Czyżby dzieci gwiazd szukały nowej drogi do sławy? Czas pokaże, kto zdobędzie główną nagrodę w tej edycji.
2: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusia Chety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. Jasper Sołtysiewicz, znany z Barw Szczęścia, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami. Czy charyzma z serialu wystarczy, by zdobyć kryształową kulę? U boku ma Wiktorię Gąsiewską, która już zna smak tanecznych zmagań, oraz mistrzynię tańca Darię Syte-Grobelną. Czy to wystarczy, by oczarować jury i widzów? Przekonamy się już od 6 września na Polsacie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Świat ślubu od pierwszego wejrzenia pogrążył się w smutku. Adrian Szymaniak, jeden z najbardziej lubianych uczestników programu, zmarł po długiej walce z chorobą. Jego żona, Anita Szydłowska, prosi o spokój i przestrzeń, by pożegnać Adriana z godnością. Przyjaciele i fani żegnają go w mediach społecznościowych, wspominając jego odwagę i serdeczność. Na ekranach kin zadebiutował film 500 mil w reżyserii Morgana Matthewsa. To opowieść o dwóch braciach, którzy uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozwodzie rodziców. Ich podróż do dziadka na irlandzkim wybrzeżu to nie tylko emocjonująca przygoda, ale i test na spryt i zaufanie do ludzi. A teraz najlepsze. Kupując bilet na seans 6 września, można wesprzeć potrzebujące dzieci, bo cały dochód z tego dnia trafi do Fundacji Słonie na Balkonie. Cóż za piękna okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym. Środowisko filmowe wstrząśnięte po tajemniczej śmierci Witolda Płóciennika. 56-letni operator zaginął w okolicach Lubniewic, gdzie pracował nad nowym serialem Macieja Pieprzycy. W czwartek potwierdzono najgorsze obawy. Odnaleziono jego ciało. Choć jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało tragedii, teraz prokuratura stara się rozwikłać zagadkę tej dramatycznej historii.
2: Arctic Monkeys. Zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Joe Satriani i Steve Vai, dwaj giganci gitary, postanowili w końcu połączyć siły i wydać wspólny album. Po 53 latach przyjaźni i licznych współpracach, ich debiutancki krążek The Sea of Emotion ujrzy światło dzienne 6 listopada. Album zawiera 10 utworów, w tym singiel Mayhem, który już teraz podgrzewa atmosferę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, na który czekaliśmy całe dekady? Czas pokaże! Zespół Jam przeżywa prawdziwy renesans, ale nie obyło się bez dramatów. Beno Otręba, basista, który zniknął ze sceny, w końcu przerwał milczenie. Okazuje się, że nie choroba Alzheimera, a depresja i załamanie nerwowe były powodem jego nieobecności. Muzyk prosi o uszanowanie prywatności, a fani mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że ich idol powoli wraca do zdrowia.
2: Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad 2 dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Freddie Mercury, niezrównany geniusz muzyki, muzyki, który potrafił połączyć rocka z operą i disco, znowu zaskakuje z zagrobu. Jego koledzy z zespołu Queen ujawnili listę 25 utworów, które inspirowały tego niezwykłego artystę. Od Beatlesów po Led Zeppelin. Mercury nie znał granic w muzycznych fascynacjach. Czy ktoś jeszcze wątpi, że jego artystyczny świat był jak niekończąca się symfonia?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
2: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przedsławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia. Część drogich preparatów może zostać zastąpiona tańszymi odpowiednikami, co ma pomóc w ograniczeniu rosnących kosztów refundacji, które w 2025 roku mają sięgnąć 30 miliardów złotych. Resort zapewnia, że dostępność terapii dla seniorów nie ucierpi, mimo że z listy może zniknąć około 1500 pozycji. Nowe narzędzia negocjacyjne mają uwolnić środki na nowe terapie i rozszerzenie list refundacyjnych. Ostatnie zachowanie wicemarszałkini Senatu, Magdaleny Biejat, podczas mszy pogrzebowej wywołało dyskusję na temat postępowania osób niewierzących w kościele. Archidiecezja krakowska podkreśla, że od takich osób oczekuje się przede wszystkim szacunku i dyskrecji, a nie naśladowania gestów liturgicznych. Kościół zaznacza, że stanie w milczeniu może być bardziej uczciwe niż udawanie wiary. Rzecznik archidiecezji wyjaśnia, że kluczowe jest, by nie przeszkadzać modlącym się, a niekoniecznie wykonywać wszystkie gesty. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, skrytykował decyzję prezydenta o nieprzyjęciu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając brak jasnych podstaw konstytucyjnych. Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do spekulacji na temat wyboru Marcina Horały na wicemarszałka, sugerując, że Koalicja Obywatelska może działać złośliwie wobec prawa i sprawiedliwości. Bosak ocenił również propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą powołania komisji do spraw afery Zonda Krypto jako polityczną zagrywkę bez sensu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu.
2: Prezydium Sejmu może dojść do rekordowego powiększenia, jeśli sejmowa większość zgodzi się na propozycje nowych klubów Centrum i Rozwój Plus. Oba ugrupowania domagają się dodatkowych miejsc dla swoich przedstawicieli. Marszałek Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się jednak takiej zmianie, uznając ją za polityczną taktykę przedwyborczą. Obecnie w prezydium pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, na które zgłoszono Marcina Ociepę po wycofaniu kandydatury Elżbiety Witek. Polska wezwała rosyjskiego ambasadora w Warszawie, solidaryzując się z Niemcami w obliczu rosnących obaw o rosyjski terroryzm państwowy. Rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych. Działania te dotykają zarówno Polskę, jak i inne kraje europejskie. Wezwanie dyplomaty miało miejsce w czwartek. Prokuratura Krajowa ogłosiła aresztowanie 3 osób w związku z aferą Zonda Krypto. Zarzuty usłyszeli Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na szkodę giełdy kryptowalut BB Trade Estonia. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Prokuratura złożyła wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Afera Zonda Krypto wywołała ostrą wymianę zdań między Donaldem Tuskiem a Zbigniewem Ziobrą. Były minister Sprawiedliwości zarzucił premierowi polityczne ataki i manipulacje, domagając się pełnej transparentności w sprawie śledztw dotyczących giełdy kryptowalut. Tusk w Sejmie powołał się na zeznania, które obciążają Ziobrę i jego żonę, sugerując ich świadome działania w sprawie. Konflikt wokół Zonda Krypto stał się kolejnym polem politycznych oskarżeń i wzajemnych zarzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld złotych. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
2: Ceny gazu w Europie spadają po komentarzach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczących konfliktu z Iranem. Jego słowa wzbudziły nadzieję na deeskalację napięć i zwiększenie dostaw surowca. W Amsterdamie kontrakty na gaz zniżkują o ponad 1%, osiągając niecałe 73 euro za megawattogodzinę. Mimo chwilowej obniżki ceny gazu pozostają wysokie, a zapasy w Europie są niskie. Magazyny gazu w Unii Europejskiej są zapełnione w 65%, podczas gdy w Polsce poziom ten wynosi niecałe 94%. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w dwóch etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie wspólnego biletu na pociągi i autobusy, co ma ułatwić podróże z miast powiatowych. Pomysł zakłada jeden bilet na całą trasę, jednak prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczową ustawę, wskazując na brak stabilnego finansowania. Projekt przewiduje cyfrowe rozkłady jazdy, ale bez prawnych ram i finansowania może pozostać tylko na papierze. Eksperci podkreślają, że konieczne jest ujednolicenie ulg i jasne zasady rozliczeń. Bez tych elementów integracja transportu pozostaje niepewna.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas której eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
2: W Estonii zakończyło się międzynarodowe forum K9 User Club, które zgromadziło ponad 200 przedstawicieli sił zbrojnych z kilkunastu krajów. Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, odegrała kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja wprowadziła nowość – sesję poświęconą systemowi wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo. Polska rozwija największy program Chunmoo poza Koreą, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w regionie. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości artylerii oraz zdolnościach obronnych. W Warszawie podpisano umowę na budowę pierwszego drogowego mostu składanego MSC od 23 do 150 CIS. To w pełni polska konstrukcja, która ma zapewnić mobilność wojskową i być kluczowa w sytuacjach kryzysowych. Most umożliwi organizację ruchu dwukierunkowego i pokonywanie przeszkód przez ciężki sprzęt wojskowy. Projekt realizowany jest przez Wojskową Akademię Techniczną i Polimex Mostostal. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreślił, że mosty te będą kluczowe dla mobilności wojskowej i mogą stać się polskim produktem eksportowym. Prototyp mostu ma być gotowy w ciągu kilku miesięcy i przejdzie testy poligonowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na poligonie w Ustce przetestowano pierwszy w pełni polski pocisk kalibru 155 mm. Testy zakończyły się sukcesem, potwierdzając zasięg przekraczający 30 km. Projekt zrealizowano we współpracy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, PGO Spółka Akcyjna i Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Amunicja jest kompatybilna z haubicami K9 i AHS Krab, co otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu obronnego. Dzięki możliwości masowej produkcji w kraju, pocisk ten może wzmocnić potencjał Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To ważny krok w unowocześnianiu polskiego uzbrojenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Lekki wrześniowy deszcz przypomina, że czas na złotą polską jesień zbliża się wielkimi krokami.
3: Radio Super Express.

0: Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września o 20:50 na TVP2.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20:50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój? M jak miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15:05 na TVP2 oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości.
0: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
0: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online.

0: online na platformie TVP VOD.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11.45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
3: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
2: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
3: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta.
2: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
3: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van-Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1025 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W Sejmie zagościła wystawa jubileuszowa Totalizatora Sportowego, który świętuje swoje 70-lecie. Wśród gości pojawili się Conrado Moreno i legendarny pan Totolotek, Ryszard Rembiszewski. Totalizator, który od dekad wspiera polski sport i kulturę, przypomniał o swojej misji, przekazując w zeszłym roku niemal 1,5 miliarda złotych na rozwój kultury fizycznej. Ciekawe, czy posłowie i senatorowie, zwiedzając wystawę, poczuli się jak szczęśliwi zwycięzcy losowania.
3: Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
2: W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca? Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić oktagon na taneczny parkiet w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Czy legendarna wojowniczka odnajdzie w sobie zmysłowość i zdoła zdobyć kryształową kulę? W duecie z Kamilem Kuroczko, uznanym tancerzem, już rozpoczęła mordercze treningi, pełne łez i nerwów. Czy waleczne serce i sportowy upór wystarczą, by zaskoczyć widzów i jury? Przekonamy się już dziś wieczorem.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Mandaryna szykuje się do występu w Tańcu z Gwiazdami, ale nie zobaczymy u jej boku Michała Wiśniewskiego. Zamiast tego na parkiecie może pojawić się ich syn, Xavier. Wokalistka przyznaje, że taniec to dla niej ogromne wyzwanie, ponieważ wszystko jest tam inne niż w hip-hopie, którym zajmuje się od lat. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na jej wspólny projekt z Wiśniewskim, który już teraz wywołuje lawinę komentarzy. Czyżby Mandaryna i Michał znów wyskakiwali z każdej lodówki? Mieczysław Fok, ikona elegancji na scenie, okazał się mistrzem podwójnego życia. Przez lata lawirował między dwiema kobietami, żoną Ireną i partnerką Zofią. Choć publicznie uchodził za wzór lojalności, za kulisami prowadził życie niczym z telenoweli. Dopiero po śmierci Ireny Fok oficjalnie poślubił Zofię, ujawniając swoje sekrety. Cóż, nawet największe gwiazdy mają swoje tajemnice.
3: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
2: Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą między innymi Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia. Stuart K.B., znany jako Stu, nie ma łatwego życia. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii, gdzie sąd nie miał litości, trafił do polskiego aresztu. Warszawski sąd zdecydował, że spędzi tam kolejne 3 miesiące, mimo że nie przyznaje się do winy. Cóż, wygląda na to, że były gwiazdor YouTube'a będzie miał sporo czasu na przemyślenia, bo grozi mu aż 15 lat za kratami. Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie. The Strokes, zespół, który zadebiutował w jednym z najczarniejszych momentów Nowego Jorku, postanowił nieco zmienić swoje plany wydawnicze. Po zamachach z 11 września 2001 roku chłopaki uznali, że ich utwór New York City Cops może nie być najlepszym pomysłem na amerykańską premierę. Zamiast tego na płycie pojawiło się When It Started. Cóż, czasem nawet rockmani muszą uważać, by nie nadepnąć na odcisk bohaterom w mundurach. Ale spokojnie, New York City Cops nie zniknęło na zawsze. Wraca na koncertach i wciąż jest częścią ich historii.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
1: W Kuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
2: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci.
1: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy. W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie pożaru hali magazynowej w Przecławiu, koło Szczecina. Oskarżony 51-letni Paweł M. miał nieumyślnie doprowadzić do pożaru, wyrzucając niedopałek papierosa. Straty są ogromne, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale konstrukcja budynku została poważnie uszkodzona. Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika. W Łomży policja odkryła dwie zaginione nastolatki podczas interwencji w jednym z mieszkań. Wśród uczestników imprezy był także poszukiwany 19-latek oraz 3 osoby z marihuaną. Dziewczyny zostały przekazane pod opiekę, a mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im kara do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków.
2: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka. Dziecko niespodziewanie wbiegło na tory, a matka próbowała je ratować. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Śledztwo w tej sprawie trwa, a lokalna społeczność domaga się poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie? Smutne wieści z Francji. Maik Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w czwartym secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy US Open po zaciętym meczu z Marii Wołskową, wygrywając 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Qin Wenzheng, która pokonała Madison Keys. Sensacją turnieju jest porażka Amandy Anisimowej z Anastazją Potapową, co oznacza dla Amerykanki duży spadek w rankingu. Poznaliśmy już wszystkie pary czwartej rundy turnieju kobiet.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności.
1: Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
2: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
1: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z

0: stwierdziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15:05 na TVP2 oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości.
2: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie.

0: Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem płatnej protekcji związanej z giełdą Zonda Krypto. To kolejny przypadek, gdy politycy trafiają do aresztu z powodu korupcji i innych przestępstw. Wśród znanych afer są sprawy Aleksandry Jakubowskiej, Tomasza Lipca czy Sławomira Nowaka. Socjolog profesor Henryk Domański zauważa, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do takich skandali, co osłabia ich wpływ na ocenę polityków i demokracji.
3: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań. Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia Świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości.
3: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
2: Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
3: Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy.
2: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze. Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
3: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1025 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Perepeczko, znana z roli Simony w M jak miłość, nie szczędzi słów krytyki wobec mediów. Aktorka uważa, że dziennikarze uwielbiają przypominać o wieku celebrytów, co ma ich ponoć upokarzać. Perepeczko, kobieta renesansu, która nie boi się używać ciętego ozora, twierdzi, że to nie wiek, a błysk w oku i mądrość są najważniejsze. Cóż, może czas na rewolucję w mediach, gdzie wiek przestanie być najgorętszym newsem. W Top Model znowu gorąco. Tymoteusz Rozbicki, brat znanego aktora, postanowił spróbować swoich sił w modelingu, bo aktorstwo jakoś mu nie wychodzi. Z kolei Mira Majchrzak, córka Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka, zachwyciła jurorów swoją urodą, przypominającą Vanessę Paradis. Czyżby dzieci gwiazd szukały nowej drogi do sławy? Czas pokaże, kto zdobędzie główną nagrodę w tej edycji.
2: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusi Achety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie.
1: Świat ślubu od pierwszego wejrzenia pogrążył się w smutku. Adrian Szymaniak, jeden z najbardziej lubianych uczestników programu, zmarł po długiej walce z chorobą. Jego żona, Anita Szydłowska, prosi o spokój i przestrzeń, by pożegnać Adriana z godnością. Przyjaciele i fani żegnają go w mediach społecznościowych, wspominając jego odwagę i serdeczność. Środowisko filmowe wstrząśnięte po tajemniczej śmierci Witolda Płóciennika. 56-letni operator zaginął w okolicach Lubniewic, gdzie pracował nad nowym serialem Macieja Pieprzycy. W czwartek potwierdzono najgorsze obawy. Odnaleziono jego ciało. Choć jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało tragedii, teraz prokuratura stara się rozwikłać zagadkę tej dramatycznej historii.
2: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Eryk Lubos, znany z ról twardzieli, obchodzi dziś 52. urodziny, a jego metamorfoza w polskim kinie to prawdziwy hit. Od dresiarza w Świecie według kiepskich, po nagradzanego boksera w Mojej krwi, kto by pomyślał, że ten aktor z taką łatwością zmienia skórę? Jego pasja do boksu nie tylko ukształtowała jego ciało, ale i charakter, co widać na ekranie. A prywatnie? Tajemniczy ojciec dwojga dzieci, który swoje życie osobiste trzyma z dala od blasku fleszy. Wielka miłość z Rolnik szuka żony zakończyła się rozstaniem. Dorota i Waldek, którzy po programie stworzyli rodzinę i doczekali się córeczki Dominiki, postanowili pójść osobnymi drogami. Dorota potwierdziła plotki, które krążyły od jakiegoś czasu, publikując emocjonalne oświadczenie. Choć ich wspólna droga dobiegła końca, pozostaje im najpiękniejsza pamiątka – ich córka. Cóż, nie każda telewizyjna bajka kończy się szczęśliwym zakończeniem. Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad 2 dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity. Freddie Mercury, niezrównany geniusz muzyki, który potrafił połączyć rocka z operą i disco, znowu zaskakuje zza grobu. Jego koledzy z zespołu Queen ujawnili listę 25 utworów, które inspirowały tego niezwykłego artystę. Od Beatlesów po Led Zeppelin. Mercury nie znał granic w muzycznych fascynacjach. Czy ktoś jeszcze wątpi, że jego artystyczny świat był jak niekończąca się symfonia?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
3: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
2: W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kajach. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas gminnych dożynek w Reczu w województwie zachodniopomorskim 3 osoby zostały ranne. Silne podmuchy wiatru oderwały namioty i łamały gałęzie, które uderzyły uczestników. Jedna z poszkodowanych osób doznała zatrzymania akcji serca, ale dzięki resuscytacji udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przecławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
3: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratury regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
3: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTAG. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11.45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Baby, I see what's on your mind. I see.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Budowa portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu. Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników. UOKiK nałożył ponad 400 tysięcy złotych kary na spółkę Centrum Dotacji OZE i jej prezesa za nielegalny telemarketing. Firma dzwoniła do Polaków, używając numerów, które sama generowała za pomocą specjalnego algorytmu. To działanie narusza prawo, ponieważ nie było zgody konsumentów na takie kontakty. UOKiK podkreśla, że każda zgoda na marketing musi być świadoma i dobrowolna. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a firma może się od niej odwołać do sądu. Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie wspólnego biletu na pociągi i autobusy, co ma ułatwić podróże z miast powiatowych. Pomysł zakłada jeden bilet na całą trasę, jednak prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczową ustawę, wskazując na brak stabilnego finansowania. Projekt przewiduje cyfrowe rozkłady jazdy, ale bez prawnych ram i finansowania może pozostać tylko na papierze. Eksperci podkreślają, że konieczne jest ujednolicenie ulg i jasne zasady rozliczeń. Bez tych elementów integracja transportu pozostaje niepewna.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas której eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W Polsce różnice w zarobkach między miastami są ogromne. Najnowsze dane pokazują, że w Krakowie przeciętna pensja wynosi ponad 11,5 tysiąca złotych brutto, podczas gdy w Kielcach to tylko 7 800 zł. Na końcu rankingu znalazły się także Białystok i Gorzów Wielkopolski. Niskie zarobki w tych miastach wynikają z braku dużych firm i odpływu specjalistów. Z kolei w Krakowie, Katowicach i Gdańsku wysokie płace napędzają międzynarodowe korporacje i silna konkurencja o pracowników. Różnica między liderem a ostatnim miastem w rankingu to prawie 4 tysiące złotych. Rodzice przekazali mieszkanie jednemu z dzieci? To nie zawsze kończy sprawę majątku. Po ich śmierci rodzeństwo może zażądać zachowku, czyli części wartości nieruchomości. Nawet po 10 latach od darowizny, jeśli obdarowany jest spadkobiercą, może to być problem. Wartość mieszkania przy rozliczeniach liczy się według obecnych cen, co może oznaczać duże kwoty. Kodeks cywilny przewiduje możliwość rozłożenia płatności zachowku na raty, co może być ulgą dla obdarowanego. Pamiętajmy, że roszczenia o zachowek przedawniają się po 5 latach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: TIFU Republika ma poważne problemy finansowe z opłatą za koncesję naziemną. Do 1 września stacja miała uregulować ponad 2 miliony złotych, ale pieniądze nie wpłynęły na konto KRRIT. Regulator planuje wysłać wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi TIFU Republika rozpoczęła zbiórkę wśród widzów, licząc na ich wsparcie. Odsetki od zaległości rosną, co pogłębia zadłużenie stacji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, KRRIT może podjąć dalsze kroki w celu egzekucji należności.
1: W Estonii zakończyło się Międzynarodowe Forum K9 User Club, które zgromadziło ponad 200 przedstawicieli sił zbrojnych z kilkunastu krajów. Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, odegrała kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja wprowadziła nowość – sesję poświęconą systemowi wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo. Polska rozwija największy program Chunmoo poza Koreą, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w regionie. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości artylerii oraz zdolnościach obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psu. Choć Marysia nie zna

0: i Bartka ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój? M jak Miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15:05 na TVP2 oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości.
2: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden

0: Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11.45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
2: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
1: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
2: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratury regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta.
1: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1025 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Również dla Szczecina termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sejmie zagościła wystawa jubileuszowa Totalizatora Sportowego, który świętuje swoje 70-lecie. Wśród gości pojawili się Conrado Moreno i legendarny pan Totolotek, Ryszard Rembiszewski. Totalizator, który od dekad wspiera polski sport i kulturę, przypomniał o swojej misji, przekazując w zeszłym roku niemal 1,5 miliarda złotych na rozwój kultury fizycznej. Ciekawe, czy posłowie i senatorowie, zwiedzając wystawę, poczuli się jak szczęśliwi zwycięzcy losowania.
2: Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
1: W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca? Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić oktagon na taneczny parkiet w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Czy legendarna wojowniczka odnajdzie w sobie zmysłowość i zdoła zdobyć kryształową kulę? W duecie z Kamilem Kuroczko, uznanym tancerzem, już rozpoczęła mordercze treningi, pełne łez i nerwów. Czy waleczne serce i sportowy upór wystarczą, by zaskoczyć widzów i jury? Przekonamy się już dziś wieczorem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Mandaryna szykuje się do występu w Tańcu z Gwiazdami, ale nie zobaczymy u jej boku Michała Wiśniewskiego. Zamiast tego na parkiecie może pojawić się ich syn, Xavier. Wokalistka przyznaje, że taniec to dla niej ogromne wyzwanie, ponieważ wszystko jest tam inne niż w hip-hopie, którym zajmuje się od lat. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na jej wspólny projekt z Wiśniewskim, który już teraz wywołuje lawinę komentarzy. Czyżby Mandaryna i Michał znów wyskakiwali z każdej lodówki? Mieczysław Fok, ikona elegancji na scenie, okazał się mistrzem podwójnego życia. Przez lata lawirował między dwiema kobietami, żoną Ireną i partnerką Zofią. Choć publicznie uchodził za wzór lojalności, za kulisami prowadził życie niczym z telenoweli. Dopiero po śmierci Ireny Fok oficjalnie poślubił Zofię, ujawniając swoje sekrety. Cóż, nawet największe gwiazdy mają swoje tajemnice.
2: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
1: Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą między innymi Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia. Stuart K.B., znany jako Stu, nie ma łatwego życia. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii, gdzie sąd nie miał litości, trafił do polskiego aresztu. Warszawski sąd zdecydował, że spędzi tam kolejne 3 miesiące, mimo że nie przyznaje się do winy. Cóż, wygląda na to, że były gwiazdor YouTube'a będzie miał sporo czasu na przemyślenia, bo grozi mu aż 15 lat za kratami. Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie. The Strokes, zespół, który zadebiutował w jednym z najczarniejszych momentów Nowego Jorku, postanowił nieco zmienić swoje plany wydawnicze. Po zamachach z 11 września 2001 roku chłopaki uznali, że ich utwór New York City Cops może nie być najlepszym pomysłem na amerykańską premierę. Zamiast tego na płycie pojawiło się When It Started. Cóż, czasem nawet rockmani muszą uważać, by nie nadepnąć na odcisk bohaterom w mundurach. Ale spokojnie, New York City Cops nie zniknęło na zawsze. Wraca na koncertach i wciąż jest częścią ich historii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach. Na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Policja w Błoniu odnalazła matkę noworodka porzuconego przed domem sióstr Serafitek. Kobieta przyznała się do porzucenia dziecka, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Chłopiec, znaleziony 1 września, był wychłodzony i miał niską wagę, ale jego stan jest obecnie stabilny. Prokuratura zastosowała wobec matki dozór policyjny. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
1: W Skuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
2: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci.
1: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy. W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów.
2: Podczas gminnych dożynek w Reczu, w województwie zachodniopomorskim, 3 osoby zostały ranne. Silny wiatr poderwał namioty i połamał gałęzie, które spadły na uczestników imprezy. Najciężej poszkodowana osoba doznała zatrzymania akcji serca, ale dzięki szybkiej resuscytacji udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Wszystkie poszkodowane osoby trafiły do szpitala.
1: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie? Smutne wieści z Francji. Maik Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w czwartym secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy US Open po zaciętym meczu z Marii Bouskową, wygrywając 7-6, 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Qin Wenzheng, która pokonała Madison Keys. Sensacją turnieju jest porażka Amandy Anisimowej z Anastazją Potapową, co oznacza dla Amerykanki duży spadek w rankingu. Poznaliśmy już wszystkie pary czwartej rundy turnieju kobiet.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności.
1: Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
2: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
1: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister Sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: słodką desperacją.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W tureckim serialu Panna Młoda szykują się emocjonujące wydarzenia. W odcinkach od 191 do 196, które będą emitowane od poniedziałku, 7 września do soboty, 12 września, Cihan próbuje podejść Hancer podstępem z anonimowym darczyńcą, co nie przyniesie mu oczekiwanych rezultatów. Relacje między byłymi małżonkami nie ulegną poprawie, a Cihan zatrzyma Hancer w ich starym domu, by odkryć prawdę o jej małżeństwie z Melichem. Tymczasem Bejza ponownie poniesie porażkę, co wywoła w niej frustrację. W tle rozgrywa się dramatyczna historia związana z tajemniczym mailem Yasemin, który może być kluczem do rozwiązania zagadki jej śmierci. Emocje sięgają zenitu, gdy Engin i Sila zbliżają się do siebie, a Bejza wyraża swoje niezadowolenie z decyzji Cihana. Serial Panna Młoda nie przestaje zaskakiwać i trzyma widzów w napięciu. M jak Miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój? M jak Miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna,

0: nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
1: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet, czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku, podczas pogrzebu Dąbrowskiego, Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji. W 196 odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melich będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukader ma inne plany. Splątane losy w 41 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Yasemin i Burak zbliżą się do siebie podczas romantycznej kolacji, co z pewnością podgrzeje atmosferę. Ich relacja, choć ukrywana, staje się coraz bardziej widoczna dla otoczenia. Tymczasem Halil podejmie drastyczne kroki, zwalniając Mahira z pracy po odkryciu jego tajnych działań. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami. Premiera tego odcinka już w środę, 9 września o godzinie 14 na TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. Splątane losy to opowieść pełna niespodzianek i emocji, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem płatnej protekcji związanej z giełdą Zonda Krypto. To kolejny przypadek, gdy politycy trafiają do aresztu z powodu korupcji i innych przestępstw. Wśród znanych afer są sprawy Aleksandry Jakubowskiej, Tomasza Lipca czy Sławomira Nowaka. Socjolog profesor Henryk Domański zauważa, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do takich skandali, co osłabia ich wpływ na ocenę polityków i demokracji.
3: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
2: W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby.
3: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami. Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
2: Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
2: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze. Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
2: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy tak samo 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Perepeczko, znana z roli Simony w M jak miłość, nie szczędzi słów krytyki wobec mediów. Aktorka uważa, że dziennikarze uwielbiają przypominać o wieku celebrytów, co ma ich ponoć upokarzać. Perepeczko, kobieta renesansu, która nie boi się używać ciętego ozora, twierdzi, że to nie wiek, a błysk w oku i mądrość są najważniejsze. Cóż, może czas na rewolucję w mediach, gdzie wiek przestanie być najgorętszym newsem.
2: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusi Achety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. W świecie, gdzie nawet po śmierci nie można zaznać spokoju, historia Adriana Szymaniaka z Ślubu od pierwszego wejrzenia przypomina tragikomiczny dramat. Zmarły w wieku 39 lat po walce z glejakiem, teraz staje się bohaterem rodzinnych sporów o miejsce pochówku. Jego matka, Małgorzata Błażewicz, apeluje o uszanowanie ostatniej woli syna, by spoczął w rodzinnym grobowcu w Policach, a nie w Żołędowie, gdzie ponoć decyzję podjęto bez jej zgody. W tle tej smutnej historii rodzina prosi o prywatność, choć wydaje się, że emocje już dawno wymknęły się spod kontroli.
1: Środowisko filmowe wstrząśnięte po tajemniczej śmierci Witolda Płóciennika. 56-letni operator zaginął w okolicach Lubniewic, gdzie pracował nad nowym serialem Macieja Pieprzycy. W czwartek potwierdzono najgorsze obawy. Odnaleziono jego ciało. Choć jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało tragedii, teraz prokuratura stara się rozwikłać zagadkę tej dramatycznej historii.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Eryk Lubos, znany z ról twardzieli, obchodzi dziś 52. urodziny, a jego metamorfoza w polskim kinie to prawdziwy hit. Od dresiarza w Świecie według kiepskich, po nagradzanego boksera w Mojej krwi, kto by pomyślał, że ten aktor z taką łatwością zmienia skórę? Jego pasja do boksu nie tylko ukształtowała jego ciało, ale i charakter, co widać na ekranie. A prywatnie? Tajemniczy ojciec dwojga dzieci, który swoje życie osobiste trzyma z dala od blasku fleszy. Wielka miłość z Rolnik szuka żony zakończyła się rozstaniem. Dorota i Waldek, którzy po programie stworzyli rodzinę i doczekali się córeczki Dominiki, postanowili pójść osobnymi drogami. Dorota potwierdziła plotki, które krążyły od jakiegoś czasu, publikując emocjonalne oświadczenie. Choć ich wspólna droga dobiegła końca, pozostaje im najpiękniejsza pamiątka – ich córka. Cóż, nie każda telewizyjna bajka kończy się szczęśliwym zakończeniem. Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
1: Freddie Mercury, niezrównany geniusz muzyki, który potrafił połączyć rocka z operą i disco, znowu zaskakuje zza grobu. Jego koledzy z zespołu Queen ujawnili listę 25 utworów, które inspirowały tego niezwykłego artystę. Od Beatlesów po Led Zeppelin. Mercury nie znał granic w muzycznych fascynacjach. Czy ktoś jeszcze wątpi, że jego artystyczny świat był jak niekończąca się symfonia?
2: Tony Iommi, mistrz riffów i założyciel Black Sabbath, znowu w akcji. Jego nowy solowy album From the Dark już robi furorę, a singiel World Alone z 2,5 miliona odsłuchań szturmuje listy przebojów. Do tego wszystkiego dołączony jest teledysk, który przenosi nas do świata gier wideo, gdzie bohater walczy o życie. A dla kolekcjonerów limitowana edycja 7-calowego singla z ekskluzywną wersją instrumentalną, bo przecież kto nie chciałby mieć kawałka historii rocka na swojej półce?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
2: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15:00 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kajach. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin. Podczas gminnych dożynek w Reczu w województwie zachodniopomorskim 3 osoby zostały ranne. Silne podmuchy wiatru poderwały namioty i łamały gałęzie, które uderzyły uczestników. Jedna z poszkodowanych osób doznała zatrzymania akcji serca, ale dzięki resuscytacji udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia. Część drogich preparatów może zostać zastąpiona tańszymi odpowiednikami, co ma pomóc w ograniczeniu rosnących kosztów refundacji, które w 2025 roku mają sięgnąć 30 miliardów złotych. Resort zapewnia, że dostępność terapii dla seniorów nie ucierpi, mimo że z listy może zniknąć około 1500 pozycji. Nowe narzędzia negocjacyjne mają uwolnić środki na nowe terapie i rozszerzenie list refundacyjnych. Ostatnie zachowanie wicemarszałkini Senatu, Magdaleny Biejat, podczas mszy pogrzebowej wywołało dyskusję na temat postępowania osób niewierzących w Kościele. Archidiecezja krakowska podkreśla, że od takich osób oczekuje się przede wszystkim szacunku i dyskrecji, a nie naśladowania gestów liturgicznych. Kościół zaznacza, że stanie w milczeniu może być bardziej uczciwe niż udawanie wiary. Rzecznik archidiecezji wyjaśnia, że kluczowe jest, by nie przeszkadzać modlącym się, a niekoniecznie wykonywać wszystkie gesty. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, skrytykował decyzję prezydenta o nieprzyjęciu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając brak jasnych podstaw konstytucyjnych. Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do spekulacji na temat wyboru Marcina Horały na wicemarszałka, sugerując, że Koalicja Obywatelska może działać złośliwie wobec prawa i sprawiedliwości. Bosak ocenił również propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą powołania komisji do spraw afery Zonda Krypto jako polityczną zagrywkę bez sensu. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu.
2: Prezydium Sejmu może dojść do rekordowego powiększenia, jeśli sejmowa większość zgodzi się na propozycje nowych klubów Centrum i Rozwój Plus. Oba ugrupowania domagają się dodatkowych miejsc dla swoich przedstawicieli. Marszałek Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się jednak takiej zmianie, uznając ją za polityczną taktykę przedwyborczą. Obecnie w prezydium pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, na które zgłoszono Marcina Ociepę po wycofaniu kandydatury Elżbiety Witek. Polska wezwała rosyjskiego ambasadora w Warszawie, solidaryzując się z Niemcami w obliczu rosnących obaw o rosyjski terroryzm państwowy. Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych. Działania te dotykają zarówno Polskę, jak i inne kraje europejskie. Wezwanie dyplomaty miało miejsce w czwartek. Prokuratura Krajowa ogłosiła aresztowanie 3 osób w związku z aferą Zonda Krypto. Zarzuty usłyszeli Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na szkodę giełdy kryptowalut BB Trade Estonia. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Prokuratura złożyła wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, zdobywając ponad 33% poparcia. Jednak to cztery partie prawicowe mają szansę na najwięcej miejsc w Sejmie, z łącznym wynikiem niecałe 49%. Na podium znalazły się także Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Badanie przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld zł. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanych naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
2: W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet 1 000 000 funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywych do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w 2 etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie wspólnego biletu na pociągi i autobusy, co ma ułatwić podróże z miast powiatowych. Pomysł zakłada 1 bilet na całą trasę. Jednak prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczową ustawę, wskazując na brak stabilnego finansowania. Projekt przewiduje cyfrowe rozkłady jazdy, ale bez prawnych ram i finansowania może pozostać tylko na papierze. Eksperci podkreślają, że konieczne jest ujednolicenie ulg i jasne zasady rozliczeń. Bez tych elementów integracja transportu pozostaje niepewna.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas którego eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
2: Rodzice przekazali mieszkanie jednemu z dzieci? To nie zawsze kończy sprawę majątku. Po ich śmierci rodzeństwo może zażądać zachowku, czyli części wartości nieruchomości. Nawet po 10 latach od darowizny, jeśli obdarowany jest spadkobiercą, może to być problem. Wartość mieszkania przy rozliczeniach liczy się według obecnych cen, co może oznaczać duże kwoty. Kodeks cywilny przewiduje możliwość rozłożenia płatności zachowku na raty, co może być ulgą dla obdarowanego. Pamiętajmy, że roszczenia o zachowek przedawniają się po 5 latach.
1: Sejmowa Komisja do Spraw Aborcji nie zebrała się od ponad 2 lat, ale jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 277 tysięcy złotych dodatków. Przewodnicząca Dorota Łoboda tłumaczy impas brakiem politycznego kompromisu. Deklaruje też, że część wynagrodzenia przekazuje na cele charytatywne. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w lipcu 2024 roku. Łoboda zapowiada, że prace komisji mogą ruszyć jesienią, gdyż pojawiła się szansa na porozumienie. Czy uda się znaleźć kompromis w tej trudnej sprawie? sprawie? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polski przemysł zbrojeniowy ma szansę stać się samowystarczalny w zakresie podstawowego sprzętu wojskowego. Kluczowym wyzwaniem jest jednak brak długoterminowej strategii państwowej, która pozwoliłaby przewidzieć potrzeby polskich sił zbrojnych i rozwijać potencjał eksportowy. Banki są gotowe zwiększyć finansowanie sektora obronnego, ale przeszkodą pozostają długotrwałe procedury certyfikacyjne. Wartość eksportu sprzętu wojskowego z Polski osiągnęła rekordowy poziom, z czego większość trafiła do Ukrainy. W planach jest budowa nowych fabryk amunicji, które mają zaspokoić potrzeby polskiej armii do 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 17 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. W 3405 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Pyrka otrzyma propozycję objęcia dużego projektu w Tajlandii. To nie tylko zawodowa szansa, ale i trzyletnia rozłąka z Polską. Ignacy, jej partner, nie przyjmie tej wiadomości spokojnie, co wywoła poważny konflikt między zakochanymi. Agata znajdzie się między młotem a kowadłem, musząc wybierać między miłością a karierą. Ich związek, który...

0: W odcinkach od 191 do 196, które będą emitowane od poniedziałku, 7 września do soboty, 12 września, Cichan próbuje podejść Hunter podstępem z anonimowym darczyńcą, co nie przyniesie mu oczekiwanych rezultatów. Relacje między byłymi małżonkami nie ulegną poprawie, a Cichan zatrzyma Hunter w ich starym domu, by odkryć prawdę o jej małżeństwie z Melichem. Tymczasem Bejza ponownie poniesie porażkę, co wywoła w niej frustrację. W tle rozgrywa się dramatyczna historia związana z tajemniczym mailem Yasemin, który może być kluczem do rozwiązania zagadki jej śmierci. Emocje sięgają zenitu, gdy Engin i Sila zbliżają się do siebie, a Bejza wyraża swoje niezadowolenie z decyzji Cichana. Serial Panna Młoda nie przestaje zaskakiwać i trzyma widzów w napięciu. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
1: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tableau mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji. W 196 odcinku serialu Panna Młoda Cichan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hunter ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melich będzie próbował przekonać Cichana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hunter, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukader ma inne plany. Splątane losy w 41 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Yasemin i Burak zbliżą się do siebie podczas romantycznej kolacji, co z pewnością podgrzeje atmosferę. Ich relacja, choć ukrywana, staje się coraz bardziej widoczna dla otoczenia. Tymczasem Halil podejmie drastyczne kroki, zwalniając Mahira z pracy po odkryciu jego tajnych działań. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami. Premiera tego odcinka już w środę, 9 września, o godzinie 14 na TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. Splątane losy to opowieść pełna niespodzianek i emocji, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie między faktami a legendą.

0: Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11.45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
2: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
1: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
2: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta.
1: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van-Hoykelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Top Model. Znowu gorąco. Tymoteusz Rozbicki, brat znanego aktora, postanowił spróbować swoich sił w modelingu, bo aktorstwo jakoś mu nie wychodzi. Z kolei Mira Majchrzak, córka Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka, zachwyciła jurorów swoją urodą, przypominającą Vanessa Paradis. Czyżby dzieci gwiazd szukały nowej drogi do sławy? Czas pokaże, kto zdobędzie główną nagrodę w tej edycji. Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
2: Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Mandaryna szykuje się do występu w Tańcu z Gwiazdami, ale nie zobaczymy u jej boku Michała Wiśniewskiego. Zamiast tego na parkiecie może pojawić się ich syn, Xavier. Wokalistka przyznaje, że taniec to dla niej ogromne wyzwanie, ponieważ wszystko jest tam inne niż w hip-hopie, którym zajmuje się od lat. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na jej wspólny projekt z Wiśniewskim, który już teraz wywołuje lawinę komentarzy. Czyżby Mandaryna i Michał znów wyskakiwali z każdej lodówki? Mieczysław Fok, ikona elegancji na scenie, okazał się mistrzem podwójnego życia. Przez lata lawirował między dwiema kobietami, żoną Ireną i partnerką Zofią. Choć publicznie uchodził za wzór lojalności, za kulisami prowadził życie niczym z telenoweli. Dopiero po śmierci Ireny Fok oficjalnie poślubił Zofię, ujawniając swoje sekrety. Cóż, nawet największe gwiazdy mają swoje tajemnice.
1: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie. Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
2: Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Krew zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi?
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad dwóch dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity. The Strokes, zespół, który zadebiutował w jednym z najczarniejszych momentów Nowego Jorku, postanowił nieco zmienić swoje plany wydawnicze. Po zamachach z 11 września 2001 roku chłopaki uznali, że ich utwór New York City Cops może nie być najlepszym pomysłem na amerykańską premierę. Zamiast tego na płycie pojawiło się When It Started. Cóż, czasem nawet rockmani muszą uważać, by nie nadepnąć na odcisk bohaterom w mundurach. Ale spokojnie, New York City Cops nie zniknęło na zawsze. Wraca na koncertach i wciąż jest częścią ich historii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura również 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Policja w Błoniu odnalazła matkę noworodka porzuconego przed domem sióstr Serafitek. Kobieta przyznała się do porzucenia dziecka, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Chłopiec, znaleziony 1 września, był wychłodzony i miał niską wagę, ale jego stan jest obecnie stabilny. Prokuratura zastosowała wobec matki dozór policyjny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
1: W Kuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
2: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przecławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas dożynek gminnych w Reczu doszło do dramatycznych wydarzeń. Gwałtowna wichura porwała namioty i łamała drzewa, raniąc 4 osoby. Najciężej poszkodowany został 44-letni mężczyzna, który walczył o życie po zatrzymaniu krążenia. Ratownicy, w tym wicestarosta Choszczeński, natychmiast podjęli akcję reanimacyjną.
1: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie? Smutne wieści z Francji. Maik Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Iga Świątek awansowała do 4 rundy US Open po zaciętym meczu z Marii Bouskową, wygrywając 7-6, 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Qin Wenzheng, która pokonała Madison Keys. Sensacją turnieju jest porażka Amandy Anisimowej z Anastazją Potapową, co oznacza dla Amerykanki duży spadek w rankingu. Poznaliśmy już wszystkie pary 4 rundy turnieju kobiet.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności.
1: Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
2: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
1: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. W 3405 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Pyrka otrzyma propozycję objęcia dużego projektu w Tajlandii. To nie tylko zawodowa szansa, ale i trzyletnia rozłąka z Polską. Ignacy, jej partner, nie przyjmie tej wiadomości spokojnie, co wywoła poważny konflikt między zakochanymi. Agata znajdzie się między młotem a kowadłem, musząc wybierać między miłością a karierą. Ich związek, który dopiero co zaczął się stabilizować, może ponownie stanąć na krawędzi. Czy Agata zdecyduje się na wyjazd, ryzykując wspólną przyszłość z Ignacym? Tysiące kilometrów mogą okazać się większym wyzwaniem niż dotychczasowe problemy. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak Miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój? W 1938 odcinku M jak Miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak Miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia panikować. Tajemnicze

0: ma inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
1: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
0: W 196 odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukader ma inne plany.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem płatnej protekcji związanej z giełdą Zonda Krypto. To kolejny przypadek, gdy politycy trafiają do aresztu z powodu korupcji i innych przestępstw. Wśród znanych afer są sprawy Aleksandry Jakubowskiej, Tomasza Lipca czy Sławomira Nowaka. Socjolog profesor Henryk Domański zauważa, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do takich skandali, co osłabia ich wpływ na ocenę polityków i demokracji. Podczas piątkowych obrad Sejmu doszło do nietypowego incydentu. Posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zakłóciła wystąpienie ministra obrony narodowej, wydając odgłosy przypominające szczekanie. Zdarzenie spotkało się z krytyką ze strony premiera Donalda Tuska i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński przeprosił za zachowanie posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
0: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
2: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia Świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości.
0: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi. Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy.
2: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze. Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
0: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk. Obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1027 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusia Chety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fusów. Emocje na parkiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki. W świecie, gdzie nawet po śmierci nie można zaznać spokoju, historia Adriana Szymaniaka z Ślubu od pierwszego wejrzenia przypomina tragikomiczny dramat. Zmarły w wieku 39 lat po walce z glejakiem, teraz staje się bohaterem rodzinnych sporów o miejsce pochówku. Jego matka, Małgorzata Błażewicz, apeluje o uszanowanie ostatniej woli syna, by spoczął w rodzinnym grobowcu w Policach, a nie w Żołędowie, gdzie ponoć decyzję podjęto bez jej zgody. W tle tej smutnej historii rodzina prosi o prywatność, choć wydaje się, że emocje już dawno wymknęły się spod kontroli. Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Środowisko filmowe wstrząśnięte po tajemniczej śmierci Witolda Płóciennika. 56-letni operator zaginął w okolicach Lubniewic, gdzie pracował nad nowym serialem Macieja Pieprzycy. W czwartek potwierdzono najgorsze obawy. Odnaleziono jego ciało. Choć jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało tragedii, teraz prokuratura stara się rozwikłać zagadkę tej dramatycznej historii.
1: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Eryk Lubos, znany z ról twardzieli, obchodzi dziś 52. urodziny, a jego metamorfoza w polskim kinie to prawdziwy hit. Od dresiarza w Świecie według kiepskich, po nagradzanego boksera w Mojej krwi, kto by pomyślał, że ten aktor z taką łatwością zmienia skórę? Jego pasja do boksu nie tylko ukształtowała jego ciało, ale i charakter, co widać na ekranie. A prywatnie? Tajemniczy ojciec dwojga dzieci, który swoje życie osobiste trzyma z dala od blasku fleszy. Wielka miłość z Rolnik szuka żony zakończyła się rozstaniem. Dorota i Waldek, którzy po programie stworzyli rodzinę i doczekali się córeczki Dominiki, postanowili pójść osobnymi drogami. Dorota potwierdziła plotki, które krążyły od jakiegoś czasu, publikując emocjonalne oświadczenie. Choć ich wspólna droga dobiegła końca, pozostaje im najpiękniejsza pamiątka – ich córka. Cóż, nie każda telewizyjna bajka kończy się szczęśliwym zakończeniem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Arctic Monkeys. Zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny. Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
2: Freddie Mercury, niezrównany geniusz muzyki, który potrafił połączyć rocka z operą i disco, znowu zaskakuje zza grobu. Jego koledzy z zespołu Queen ujawnili listę 25 utworów, które inspirowały tego niezwykłego artystę. Od Beatlesów po Led Zeppelin. Mercury nie znał granic w muzycznych fascynacjach. Czy ktoś jeszcze wątpi, że jego artystyczny świat był jak niekończąca się symfonia?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura także 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
2: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kajach. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin.
2: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania kościoła trwa, ale na razie bez efektów.
1: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku. Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia.
2: Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratury regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
2: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach.
2: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTAG. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11.45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld zł. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanych naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
1: Budowa portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet 1 000 000 funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas której eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W Polsce różnice w zarobkach między miastami są ogromne. Najnowsze dane pokazują, że w Krakowie przeciętna pensja wynosi ponad 11,5 tysiąca złotych brutto, podczas gdy w Kielcach to tylko 7 800 zł. Na końcu rankingu znalazły się także Białystok i Gorzów Wielkopolski. Niskie zarobki w tych miastach wynikają z braku dużych firm i odpływu specjalistów. Z kolei w Krakowie, Katowicach i Gdańsku wysokie płace napędzają międzynarodowe korporacje i silna konkurencja o pracowników. Różnica między liderem a ostatnim miastem w rankingu to prawie 4 000 zł.
0: Sejmowa Komisja do Spraw Aborcji nie zebrała się od ponad 2 lat, ale jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 277 tysięcy złotych dodatków. Przewodnicząca Dorota Łoboda tłumaczy impas brakiem politycznego kompromisu. Deklaruje też, że część wynagrodzenia przekazuje na cele charytatywne. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w lipcu 2024 roku. Łoboda zapowiada, że prace komisji mogą ruszyć jesienią, gdyż pojawiła się szansa na porozumienie. Czy uda się znaleźć kompromis w tej trudnej sprawie? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.
1: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Estonii zakończyło się międzynarodowe forum K9 User Club, które zgromadziło ponad 200 przedstawicieli sił zbrojnych z kilkunastu krajów. Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, odegrała kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja wprowadziła nowość. Sesję poświęconą systemowi wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo. Polska rozwija największy program Chunmoo poza Koreą, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w regionie. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości artylerii oraz zdolnościach obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. W 3405 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Pyrka otrzyma propozycję objęcia dużego projektu w Tajlandii. To nie tylko zawodowa szansa, ale i trzyletnia rozłąka z Polską. Ignacy, jej partner, nie przyjmie tej wiadomości spokojnie, co wywoła poważny konflikt między zakochanymi. Agata znajdzie się między młotem a kowadłem, musząc wybierać między miłością a karierą. Ich związek, który dopiero co zaczął się stabilizować, może ponownie stanąć na krawędzi. Czy Agata zdecyduje się na wyjazd, ryzykując wspólną przyszłość z Ignacym? Tysiące kilometrów mogą okazać się większym wyzwaniem niż dotychczasowe problemy. W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Jo, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Jo nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Jo, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Jo zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej poddać i osobiście złoży.

0: prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, a pierwszy odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20:25 na TVP1. Witold Kosek, mimo ciężkich ran, nie zamierza się poddać i rusza w pościg za Heleną Bielawską. Po brawurowej ucieczce z więzienia Helena nie tylko musi uciekać przed Koskiem, ale także stara się odzyskać syna Pawełka z domu dziecka. Tymczasem Kosek, wymykając się ze szpitala, sam staje się celem obławy. Akcja nabiera tempa od pierwszych minut, a emocje sięgają zenitu. Helena, wspierana przez Staszkę, nie cofnie się przed niczym, by odzyskać syna. To będzie pełen napięcia początek nowego sezonu.
1: Hotel Paradise 13 szykuje się na emocjonujące zmiany. W poniedziałkowym odcinku, który zostanie wyemitowany o 20, do willi dołączy dwoje nowych uczestników. Produkcja podgrzewa atmosferę, nie ujawniając ich tożsamości, co wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. W mediach społecznościowych krążą plotki, że nowa uczestniczka może mieć na imię Karolina. Nowi gracze mogą nieźle namieszać, ponieważ obecne pary dopiero się poznają. Dodatkowo tajemnicze karty z rajskiego tablo mogą dać im przewagę, oferując takie przywileje jak immunitet czy możliwość eliminacji innego uczestnika. Czy nowi uczestnicy zdołają zaskoczyć wszystkich i zmienić bieg wydarzeń? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. W 3403 odcinku po wakacyjnej przerwie Mariusz zmaga się z żałobą po śmierci ojca Janki, ale nie opuszcza jej w potrzebie. Janka, osamotniona i przytłoczona, coraz bardziej polega na Mariuszu, co widać w 3404 odcinku. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed intencjami Janki, co wprowadza niepokój w życie Kasi i Mariusza. Mariusz, pomagając Jance, zaczyna zaniedbywać domowe obowiązki, co wywołuje irytację Kasi. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia, a widzowie dowiedzą się, czy Janka szukała tylko wsparcia, czy miała inne plany wobec Mariusza. Twórcy obiecują emocjonujące zwroty akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11.45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
2: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
1: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
2: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia.
1: Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AIRTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
2: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratury regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. Troje dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych. Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta. Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy. Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
1: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna Maria Wesołowska, niegdyś gwiazda telewizyjnych sal sądowych, dziś wciąż nie zwalnia tempa. Choć ma już 72 lata i jest na emeryturze, nadal podróżuje po Polsce, prowadząc wykłady i spotkania z młodzieżą. Niedawno błyszczała na czerwonym dywanie w złocistym zestawie, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Jej charakterystyczna blond fryzura z grzywką wciąż jest jej znakiem rozpoznawczym, a konto na Instagramie śledzi aż 22 tysiące fanów. Kto by pomyślał, że sędzia z telewizji stanie się ikoną stylu i edukacji? Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
3: Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca?
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Lilla Wyjadłowska, królowa Sanatorium Miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę. Mieczysław Fok, ikona elegancji na scenie, okazał się mistrzem podwójnego życia. Przez lata lawirował między dwiema kobietami, żoną Ireną i partnerką Zofią. Choć publicznie uchodził za wzór lojalności, za kulisami prowadził życie niczym z telenoweli. Dopiero po śmierci Ireny Fok oficjalnie poślubił Zofię, ujawniając swoje sekrety. Cóż, nawet największe gwiazdy mają swoje tajemnice.
2: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie. Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
3: Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Kreft zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi? Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego.
2: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad 2 dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył 1. miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie także 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Policja w Błoniu odnalazła matkę noworodka porzuconego przed domem sióstr Serafitek. Kobieta przyznała się do porzucenia dziecka, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Chłopiec, znaleziony 1 września, był wychłodzony i miał niską wagę, ale jego stan jest obecnie stabilny. Prokuratura zastosowała wobec matki dozór policyjny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty. Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci. Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kuszę w bagażu pasażera przylatującego z Chicago. 49-letni Polak tłumaczył, że nie wiedział o konieczności posiadania zezwolenia na taką broń w Polsce. Kusza została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się grupa operacyjno-śledcza. Przypominamy, że przed przywozem przedmiotów z zagranicy warto sprawdzić obowiązujące przepisy.
1: W Niemczech wierni płacą podatek kościelny, który wynosi 8 lub 9% podatku dochodowego, co w 2025 roku przyniosło kościołom łącznie niecałe 13 miliardów euro. W Polsce Kościół katolicki finansowany jest z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy podatnicy, niezależnie od wyznania, przyczyniają się do jego utrzymania. W 2026 roku fundusz kościelny w Polsce wyniesie około 272 miliony złotych. Model niemiecki jest przejrzysty i akceptowany społecznie, podczas gdy w Polsce trwa dyskusja nad finansowaniem kościoła.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju, we Wrocławiu, na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie? Smutne wieści z Francji. Maik Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Iga Świątek awansowała do 4 rundy US Open po zaciętym meczu z Marii Bołskową, wygrywając 7-6, 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Qin Wenzheng, która pokonała Madison Keys. Sensacją turnieju jest porażka Amandy Anisimowej z Anastazją Potapową, co oznacza dla Amerykanki duży spadek w rankingu. Poznaliśmy już wszystkie pary 4 rundy turnieju kobiet.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności.
1: Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
2: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
1: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką

0: która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1026 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Włoch Giorgia Meloni ustanowiła nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego. Z tej okazji prezydent Polski Karol Nawrocki przesłał jej gratulacje, podkreślając bliskie relacje między Polską a Włochami. Meloni odpowiedziała, dziękując za przyjaźń i wyrażając chęć dalszego zacieśniania współpracy obu krajów. Obie strony podkreśliły wspólne zaangażowanie w budowanie silnej i bezpiecznej Europy.
3: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem płatnej protekcji związanej z giełdą Zonda Krypto. To kolejny przypadek, gdy politycy trafiają do aresztu z powodu korupcji i innych przestępstw. Wśród znanych afer są sprawy Aleksandry Jakubowskiej, Tomasza Lipca czy Sławomira Nowaka. Socjolog profesor Henryk Domański zauważa, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do takich skandali, co osłabia ich wpływ na ocenę polityków i demokracji. Podczas piątkowych obrad Sejmu doszło do nietypowego incydentu. Posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zakłóciła wystąpienie ministra obrony narodowej, wydając odgłosy przypominające szczekanie. Zdarzenie spotkało się z krytyką ze strony premiera Donalda Tuska i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński przeprosił za zachowanie posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
2: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
3: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości.
2: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
3: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
3: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze. Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
2: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1028 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 13 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusi Achety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić oktagon na taneczny parkiet w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Czy legendarna wojowniczka odnajdzie w sobie zmysłowość i zdoła zdobyć kryształową kulę? W duecie z Kamilem Kuroczko, uznanym tancerzem, już rozpoczęła mordercze treningi, pełne łez i nerwów. Czy waleczne serce i sportowy upór wystarczą, by zaskoczyć widzów i jury? Przekonamy się już dziś wieczorem. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z Gwiazdami, zadebiutowała w wielkim stylu, choć nieco inaczej niż planowała. Podczas wizyty w studiu Halo tu Polsat zaliczyła spektakularny upadek, który kamery uwieczniły dla potomnych. Aktorka jednak nie straciła rezonu i z humorem stwierdziła, że to jej sposób na zdobycie popularności. Czy ten niecodzienny początek okaże się dobrą wróżbą na wieczorny start programu? Przekonamy się już dziś wieczorem. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fuksów. Emocje na parkiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki. W świecie, gdzie nawet po śmierci nie można zaznać spokoju, historia Adriana Szymaniaka z Ślubu od pierwszego wejrzenia przypomina tragikomiczny drama. Zmarły w wieku 39 lat po walce z glejakiem, teraz staje się bohaterem rodzinnych sporów o miejsce pochówku. Jego matka, Małgorzata Błażewicz, apeluje o uszanowanie ostatniej woli syna, by spoczął w rodzinnym grobowcu w Policach, a nie w Żołędowie, gdzie ponoć decyzję podjęto bez jej zgody. W tle tej smutnej historii rodzina prosi o prywatność, choć wydaje się, że emocje już dawno wymknęły się spod kontroli. Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane.
2: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia.
1: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Eryk Lubos, znany z ról twardzieli, obchodzi dziś 52. urodziny, a jego metamorfoza w polskim kinie to prawdziwy hit. Od dresiarza w Świecie według kiepskich, po nagradzanego boksera w Mojej krwi, kto by pomyślał, że ten aktor z taką łatwością zmienia skórę? Jego pasja do boksu nie tylko ukształtowała jego ciało, ale i charakter, co widać na ekranie. A prywatnie? Tajemniczy ojciec dwojga dzieci, który swoje życie osobiste trzyma z dala od blasku fleszy. Kto by pomyślał, że ataki z 11 września 2001 roku mogą zainspirować do stworzenia zespołu rockowego? Gerard Way, zszokowany wydarzeniami w Nowym Jorku, postanowił rzucić pracę w Cartoon Network i założyć My Chemical Romance. Zespół powstał już 12 września, a ich pierwsza piosenka Skylines and Turnstiles była odpowiedzią na traumatyczne przeżycia. Cóż, czasem potrzeba naprawdę mocnego bodźca, by zmienić swoje życie i zacząć tworzyć muzykę, która poruszy tłumy. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
2: Freddie Mercury, niezrównany geniusz muzyki, który potrafił połączyć rocka z operą i disco, znowu zaskakuje zza grobu. Jego koledzy z zespołu Queen ujawnili listę 25 utworów, które inspirowały tego niezwykłego artystę. Od Beatlesów po Led Zeppelin. Mercury nie znał granic w muzycznych fascynacjach. Czy ktoś jeszcze wątpi, że jego artystyczny świat był jak niekończąca się symfonia?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą także 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy chłód wpisuje się w krajobraz z łagodną pewnością.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami. W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Pijany 55-latek wszczął awanturę, podczas której uderzył swoją żonę stołkiem w głowę. Policja interweniowała, a mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że przemoc w tej rodzinie trwała od ponad 4 lat. 55-latkowi grozi teraz nawet 8 lat więzienia. Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kajach. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin.
2: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia. Część drogich preparatów może zostać zastąpiona tańszymi odpowiednikami, co ma pomóc w ograniczeniu rosnących kosztów refundacji, które w 2025 roku mają sięgnąć 30 miliardów złotych. Resort zapewnia, że dostępność terapii dla seniorów nie ucierpi, mimo że z listy może zniknąć około 1500 pozycji. Nowe narzędzia negocjacyjne mają uwolnić środki na nowe terapie i rozszerzenie list refundacyjnych. Ostatnie zachowanie wicemarszałkini Senatu, Magdaleny Biejat, podczas mszy pogrzebowej wywołało dyskusję na temat postępowania osób niewierzących w kościele. Archidiecezja krakowska podkreśla, że od takich osób oczekuje się przede wszystkim szacunku i dyskrecji, a nie naśladowania gestów liturgicznych. Kościół zaznacza, że stanie w milczeniu może być bardziej uczciwe niż udawanie wiary. Rzecznik archidiecezji wyjaśnia, że kluczowe jest, by nie przeszkadzać modlącym się, a niekoniecznie wykonywać wszystkie gesty. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, skrytykował decyzję prezydenta o nieprzyjęciu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając brak jasnych podstaw konstytucyjnych. Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do spekulacji na temat wyboru Marcina Horały na wicemarszałka, sugerując, że Koalicja Obywatelska może działać złośliwie wobec prawa i sprawiedliwości. Bosak ocenił również propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą powołania komisji do spraw afery Zonda Krypto jako polityczną zagrywkę bez sensu. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu.
2: W Prezydium Sejmu może dojść do rekordowego powiększenia, jeśli sejmowa większość zgodzi się na propozycje nowych klubów Centrum i Rozwój Plus. Oba ugrupowania domagają się dodatkowych miejsc dla swoich przedstawicieli. Marszałek Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się jednak takiej zmianie, uznając ją za polityczną taktykę przedwyborczą. Obecnie w Prezydium pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, na które zgłoszono Marcina Ociepę po wycofaniu kandydatury Elżbiety Witek. Polska wezwała rosyjskiego ambasadora w Warszawie, solidaryzując się z Niemcami w obliczu rosnących obaw o rosyjski terroryzm państwowy. Rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych. Działania te dotykają zarówno Polskę, jak i inne kraje europejskie. Wezwanie dyplomaty miało miejsce w czwartek. Prokuratura Krajowa ogłosiła aresztowanie 3 osób w związku z aferą Zonda Krypto. Zarzuty usłyszeli Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na szkodę giełdy kryptowalut BB Trade Estonia. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Prokuratura złożyła wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, zdobywając ponad 33% poparcia. Jednak to cztery partie prawicowe mają szansę na najwięcej miejsc w Sejmie, z łącznym wynikiem niecałe 49%. Na podium znalazły się także Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Badanie przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie podobnie 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: kuchni. Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld złotych. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
2: Budowa Portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet 1 000 000 funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas którego eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
2: W Polsce różnice w zarobkach między miastami są ogromne. Najnowsze dane pokazują, że w Krakowie przeciętna pensja wynosi ponad 11,5 tysiąca złotych brutto, podczas gdy w Kielcach to tylko 7 800 zł. Na końcu rankingu znalazły się także Białystok i Gorzów Wielkopolski. Niskie zarobki w tych miastach wynikają z braku dużych firm i odpływu specjalistów. Z kolei w Krakowie, Katowicach i Gdańsku wysokie płace napędzają międzynarodowe korporacje i silna konkurencja o pracowników. Różnica między liderem a ostatnim miastem w rankingu to prawie 4 000 zł.
1: Sejmowa Komisja do Spraw Aborcji nie zebrała się od ponad 2 lat, ale jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 277 tysięcy złotych dodatków. Przewodnicząca Dorota Łoboda tłumaczy impas brakiem politycznego kompromisu. Deklaruje też, że część wynagrodzenia przekazuje na cele charytatywne. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w lipcu 2024 roku. Łoboda zapowiada, że prace komisji mogą ruszyć jesienią, gdyż pojawiła się szansa na porozumienie. Czy uda się znaleźć kompromis w tej trudnej sprawie? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.
2: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Estonii zakończyło się międzynarodowe forum K9 User Club, które zgromadziło ponad 200 przedstawicieli sił zbrojnych z kilkunastu krajów. Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, odegrała kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja wprowadziła nowość, sesję poświęconą systemowi wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo. Polska rozwija największy program Chunmoo poza Koreą, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w regionie. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości artylerii oraz zdolnościach obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255.

0: Audi.
1: W 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Cancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melich będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Cancer, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukader ma inne plany.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1026 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy chłód pisuje się w krajobraz z łagodną pewnością.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11.45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
1: Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
2: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o Uśmiech Dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
2: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia.
1: Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. Troje dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych. Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy. Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Maria Wesołowska, niegdyś gwiazda telewizyjnych sal sądowych, dziś wciąż nie zwalnia tempa. Choć ma już 72 lata i jest na emeryturze, nadal podróżuje po Polsce, prowadząc wykłady i spotkania z młodzieżą. Niedawno błyszczała na czerwonym dywanie w złocistym zestawie, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Jej charakterystyczna blond fryzura z grzywką wciąż jest jej znakiem rozpoznawczym, a konto na Instagramie śledzi aż 22 tysiące fanów. Kto by pomyślał, że sędzia z telewizji stanie się ikoną stylu i edukacji? Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
2: Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Lilla Wyjadłowska, królowa sanatorium miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę.
1: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
2: Piotr Guma, Gumulec, znany z kabaretowej sceny, teraz próbuje swoich sił na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami. Czy jego żarty i sceniczny luz wystarczą, by zdobyć serca jurorów? Partnerka Julia Suryś będzie musiała przetłumaczyć jego energię na kroki walca i samby. Cóż, może to być jedyna okazja, by zobaczyć, jak kabareciarz tańczy czacze z takim samym zapałem, z jakim opowiada dowcipy.
1: Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
2: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny. Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego.
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad dwóch dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura podobnie 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
2: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Błoniu odnalazła matkę noworodka porzuconego przed domem sióstr Serafitek. Kobieta przyznała się do porzucenia dziecka, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Chłopiec, znaleziony 1 września, był wychłodzony i miał niską wagę, ale jego stan jest obecnie stabilny. Prokuratura zastosowała wobec matki dozór policyjny. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem.
1: W Kuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
2: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kuszę w bagażu pasażera przylatującego z Chicago. 49-letni Polak tłumaczył, że nie wiedział o konieczności posiadania zezwolenia na taką broń w Polsce. Kusza została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się grupa operacyjno-śledcza. Przypominamy, że przed przywozem przedmiotów z zagranicy warto sprawdzić obowiązujące przepisy.
1: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Wrzesień dopisuje dziś kolejny spokojny wers do swojej opowieści.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
2: Smutne wieści z Francji. Maik Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
2: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy.
1: Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
2: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek awansowała do 4 rundy US Open po zaciętym meczu z Marii Bouskową, wygrywając 7-6, 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Qin Wenzheng, która pokonała Madison Keys. Sensacją turnieju jest porażka Amandy Anisimowej z Anastazją Potapową, co oznacza dla Amerykanki duży spadek w rankingu. Poznaliśmy już wszystkie pary 4 rundy turnieju kobiet. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
2: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister Sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Jo, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Jo nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Jo, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Jo zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: W 196 odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hanser ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1026 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Chłodny wrzesień nie odbiera uroku codzienności, tylko delikatnie ją wycisza.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Włoch Giorgia Meloni ustanowiła nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego. Z tej okazji prezydent Polski Karol Nawrocki przesłał jej gratulacje, podkreślając bliskie relacje między Polską a Włochami. Meloni odpowiedziała, dziękując za przyjaźń i wyrażając chęć dalszego zacieśniania współpracy obu krajów. Obie strony podkreśliły wspólne zaangażowanie w budowanie silnej i bezpiecznej Europy. Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek jasnogórskich w Częstochowie podkreślił kluczową rolę polskich rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności państwa. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rolnicy są fundamentem niezależności kraju, a ich praca jest filarem Rzeczypospolitej. Prezydent przedstawił także inicjatywy ustawodawcze mające na celu ochronę polskiej ziemi i wsparcie wsi, wyrażając nadzieję na ich przyjęcie. Podkreślił również konieczność wsparcia państwowego dla rolników w obliczu wyzwań klimatycznych.
3: Podczas piątkowych obrad Sejmu doszło do nietypowego incydentu. Posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zakłóciła wystąpienie ministra obrony narodowej, wydając odgłosy przypominające szczekanie. Zdarzenie spotkało się z krytyką ze strony premiera Donalda Tuska i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński przeprosił za zachowanie posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
2: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby.
2: Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
3: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia Świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości. W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem trzech nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
3: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
2: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanushi Achety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić oktagon na taneczny parkiet w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Czy legendarna wojowniczka odnajdzie w sobie zmysłowość i zdoła zdobyć kryształową kulę? W duecie z Kamilem Kuroczko, uznanym tancerzem, już rozpoczęła mordercze treningi, pełne łez i nerwów. Czy waleczne serce i sportowy upór wystarczą, by zaskoczyć widzów i jury? Przekonamy się już dziś wieczorem. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z Gwiazdami, zadebiutowała w wielkim stylu, choć nieco inaczej niż planowała. Podczas wizyty w studiu Halo tu Polsat zaliczyła spektakularny upadek, który kamery uwieczniły dla potomnych. Aktorka jednak nie straciła rezonu i z humorem stwierdziła, że to jej sposób na zdobycie popularności. Czy ten niecodzienny początek okaże się dobrą wróżbą na wieczorny start programu? Przekonamy się już dziś wieczorem. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fusów. Emocje na parkiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment Odsiadka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane.
2: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia.
1: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Wielka miłość z Rolnik szuka żony zakończyła się rozstaniem. Dorota i Waldek, którzy po programie stworzyli rodzinę i doczekali się córeczki Dominiki, postanowili pójść osobnymi drogami. Dorota potwierdziła plotki, które krążyły od jakiegoś czasu, publikując emocjonalne oświadczenie. Choć ich wspólna droga dobiegła końca, pozostaje im najpiękniejsza pamiątka – ich córka. Cóż, nie każda telewizyjna bajka kończy się szczęśliwym zakończeniem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Kreft zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi? Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii. Czy ktoś jeszcze pamięta, że Stone Temple Pilots nie zawsze byli Stone Temple Pilots? Zaczynali jako Mighty Joe Young, ale prawnicy i obawy przed pomyłką z Ugly Kid Joe zmusiły ich do zmiany nazwy. Inspiracją stała się puszka dodatku do oleju silnikowego STP, a wśród rozważanych propozycji były takie perełki jak Shirley Temple Spusy czy Stinky Toilet Paper. Ostatecznie wybrali Stone Temple Pilots, a reszta to już historia rocka lat 90. Ciekawe, czy bez tej zmiany też byliby tak sławni.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie tak samo 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w 6 polskich miastach odbył się bieg Lotto na szóstkę, w którym wzięło udział 6 tysięcy uczestników. Biegacze pokonali 6-kilometrowy dystans, by wesprzeć pacjentów z chorobami układu oddechowego. Dzięki ich zaangażowaniu zebrano ponad 800 tysięcy złotych na diagnostykę i leczenie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku akcja obejmie kolejne 6 miast.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15:00 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kajach. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin.
1: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy. W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. W piątek, podczas posiedzenia Sejmu, wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przerwane przez nietypowe dźwięki, przypominające szczekanie. Za incydent odpowiedzialna była posłanka PiS, Dominika Chorosińska, co wywołało falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, zdystansował się od zachowania posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem płatnej protekcji związanej z giełdą Zonda Krypto. To kolejny przypadek, gdy politycy trafiają do aresztu z powodu korupcji i innych przestępstw. Wśród znanych afer są sprawy Aleksandry Jakubowskiej, Tomasza Lipca czy Sławomira Nowaka. Socjolog profesor Henryk Domański zauważa, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do takich skandali, co osłabia ich wpływ na ocenę polityków i demokracji.
2: Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu.
1: Prezydium Sejmu może dojść do rekordowego powiększenia, jeśli sejmowa większość zgodzi się na propozycje nowych klubów Centrum i Rozwój Plus. Oba ugrupowania domagają się dodatkowych miejsc dla swoich przedstawicieli. Marszałek Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się jednak takiej zmianie, uznając ją za polityczną taktykę przedwyborczą. Obecnie w prezydium pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, na które zgłoszono Marcina Ociepę po wycofaniu kandydatury Elżbiety Witek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska wezwała rosyjskiego ambasadora w Warszawie, solidaryzując się z Niemcami w obliczu rosnących obaw o rosyjski terroryzm państwowy. Rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych. Działania te dotykają zarówno Polskę, jak i inne kraje europejskie. Wezwanie dyplomaty miało miejsce w czwartek. Prokuratura Krajowa ogłosiła aresztowanie 3 osób w związku z aferą Zonda Krypto. Zarzuty usłyszeli Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na szkodę giełdy kryptowalut BB Trade Estonia. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Prokuratura złożyła wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Białymstoku z temperaturą 14 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 14 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w dwóch etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas którego eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJ-D. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Jo, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Jo nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Jo, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Jo zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Cancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury też 14 stopni oraz małe zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express. Reklama.

0: dlaczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W piątek, podczas posiedzenia Sejmu, wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przerwane przez nietypowe dźwięki, przypominające szczekanie. Za incydent odpowiedzialna była posłanka PiS, Dominika Chorosińska, co wywołało falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, zdystansował się od zachowania posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem płatnej protekcji związanej z giełdą Zonda Krypto. To kolejny przypadek, gdy politycy trafiają do aresztu z powodu korupcji i innych przestępstw. Wśród znanych afer są sprawy Aleksandry Jakubowskiej, Tomasza Lipca czy Sławomira Nowaka. Socjolog profesor Henryk Domański zauważa, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do takich skandali, co osłabia ich wpływ na ocenę polityków i demokracji. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11:45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
3: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
2: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
3: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi. Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratury regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
2: Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
3: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
1: Słuchacie Radia Super Express. Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Maria Wesołowska, niegdyś gwiazda telewizyjnych sal sądowych, dziś wciąż nie zwalnia tempa. Choć ma już 72 lata i jest na emeryturze, nadal podróżuje po Polsce, prowadząc wykłady i spotkania z młodzieżą. Niedawno błyszczała na czerwonym dywanie w złocistym zestawie, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Jej charakterystyczna blond fryzura z grzywką wciąż jest jej znakiem rozpoznawczym, a konto na Instagramie śledzi aż 22 tysiące fanów. Kto by pomyślał, że sędzia z telewizji stanie się ikoną stylu i edukacji? Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
2: Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Lilla Wyjadłowska, królowa sanatorium miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę.
1: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
2: Piotr Guma, Gumulec, znany z kabaretowej sceny, teraz próbuje swoich sił na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami. Czy jego żarty i sceniczny luz wystarczą, by zdobyć serca jurorów? Partnerka Julia Suryś będzie musiała przetłumaczyć jego energię na kroki walca i samby. Cóż, może to być jedyna okazja, by zobaczyć, jak kabareciarz tańczy czacze z takim samym zapałem, z jakim opowiada dowcipy.
1: Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
2: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny. Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego.
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad dwóch dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie też 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
2: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Pijany 55-latek wszczął awanturę, podczas której uderzył swoją żonę stołkiem w głowę. Policja interweniowała, a mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że przemoc w tej rodzinie trwała od ponad 4 lat. 55-latkowi grozi teraz nawet 8 lat więzienia. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
1: W Skuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w 6 miastach Polski odbył się bieg Lotto na szóstkę, w którym wzięło udział 6 tysięcy uczestników. Wydarzenie miało na celu wsparcie osób z chorobami układu oddechowego, a zebrano ponad 800 tysięcy złotych na diagnostykę i leczenie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku do biegu dołączą kolejne miasta. Wśród uczestników była także olimpijka Katarzyna Zilman, która podkreśliła wyjątkową atmosferę i wspólne dążenie do celu.
2: Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kuszę w bagażu pasażera przylatującego z Chicago. 49-letni Polak tłumaczył, że nie wiedział o konieczności posiadania zezwolenia na taką broń w Polsce. Kusza została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się grupa operacyjno-śledcza. Przypominamy, że przed przywozem przedmiotów z zagranicy warto sprawdzić obowiązujące przepisy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Niemczech wierni płacą podatek kościelny, który wynosi 8 lub 9% podatku dochodowego, co w 2025 roku przyniosło kościołom łącznie niecałe 13 miliardów euro. W Polsce Kościół katolicki finansowany jest z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy podatnicy, niezależnie od wyznania, przyczyniają się do jego utrzymania. W 2026 roku fundusz kościelny w Polsce wyniesie około 272 miliony złotych. Model niemiecki jest przejrzysty i akceptowany społecznie, podczas gdy w Polsce trwa dyskusja nad finansowaniem kościoła. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Sport w Radiu Super Express. Smutne wieści z Francji. Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
1: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne. Polskie siatkarki walczą dziś z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy. Ostatni raz na podium stanęły 17 lat temu. Po serii 7 zwycięstw Polki przegrały w półfinale z Włoszkami 1-3. Serbki, które uległy Turczynkom 0-3, również liczą na medal. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i IKAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
0: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców. Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 15 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Cancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melich będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukader ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1026 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Także dla Poznania termometry ukażą 13 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Włoch Giorgia Meloni ustanowiła nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego. Z tej okazji prezydent Polski Karol Nawrocki przesłał jej gratulacje, podkreślając bliskie relacje między Polską a Włochami. Meloni odpowiedziała, dziękując za przyjaźń i wyrażając chęć dalszego zacieśniania współpracy obu krajów. Obie strony podkreśliły wspólne zaangażowanie w budowanie silnej i bezpiecznej Europy. Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek jasnogórskich w Częstochowie podkreślił kluczową rolę polskich rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności państwa. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rolnicy są fundamentem niezależności kraju, a ich praca jest filarem Rzeczypospolitej. Prezydent przedstawił także inicjatywy ustawodawcze mające na celu ochronę polskiej ziemi i wsparcie wsi, wyrażając nadzieję na ich przyjęcie. Podkreślił również konieczność wsparcia państwowego dla rolników w obliczu wyzwań klimatycznych.
2: Podczas piątkowych obrad Sejmu doszło do nietypowego incydentu. Posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zakłóciła wystąpienie ministra obrony narodowej, wydając odgłosy przypominające szczekanie. Zdarzenie spotkało się z krytyką ze strony premiera Donalda Tuska i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński przeprosił za zachowanie posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
0: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby.
0: Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
2: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości. W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem trzech nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
2: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
0: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusia Chety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić oktagon na taneczny parkiet w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Czy legendarna wojowniczka odnajdzie w sobie zmysłowość i zdoła zdobyć kryształową kulę? W duecie z Kamilem Kuroczko, uznanym tancerzem, już rozpoczęła mordercze treningi, pełne łez i nerwów. Czy waleczne serce i sportowy upór wystarczą, by zaskoczyć widzów i jury? Przekonamy się już dziś wieczorem. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z Gwiazdami, zadebiutowała w wielkim stylu, choć nieco inaczej niż planowała. Podczas wizyty w studiu Halo tu Polsat zaliczyła spektakularny upadek, który kamery uwieczniły dla potomnych. Aktorka jednak nie straciła rezonu i z humorem stwierdziła, że to jej sposób na zdobycie popularności. Czy ten niecodzienny początek okaże się dobrą wróżbą na wieczorny start programu? Przekonamy się już dziś wieczorem. Krystian Rzymkiewicz, zwycięzca You Can Dance, teraz staje przed nowym wyzwaniem w Tańcu z Gwiazdami. Jego partnerką została Mandaryna, która choć tańczy od lat, teraz musi zmierzyć się z tańcem towarzyskim. Czy Krystianowi uda się okiełznać tę taneczną bestię i sprawić, by ich duet stał się hitem sezonu? Premiera już dziś o 19.55 w Polsacie. Czas pokaże, czy Krystian zdoła przekształcić Mandarynę w królową parkietu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane.
2: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia.
1: W Stanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska, bohaterowie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pokazali, że miłość z telewizji może być jak z bajki. Poznali się na planie, a teraz są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci. Po kilku latach postanowili przypieczętować swoją miłość ślubem kościelnym, bo przecież kto by się spodziewał, że telewizyjna miłość przetrwa. Ich historia to dowód na to, że czasem eksperci od miłości naprawdę wiedzą, co robią.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Kreft zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi. Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii. Czy ktoś jeszcze pamięta, że Stone Temple Pilots nie zawsze byli Stone Temple Pilots? Zaczynali jako Mighty Joe Young, ale prawnicy i obawy przed pomyłką z Ugly Kid Joe zmusiły ich do zmiany nazwy. Inspiracją stała się puszka dodatku do oleju silnikowego STP, a wśród rozważanych propozycji były takie perełki jak Shirley Temple's Pussy czy Stinky Toilet Paper. Ostatecznie wybrali Stone Temple Pilots, a reszta to już historia rocka lat 90. Ciekawe, czy bez tej zmiany też byliby tak sławni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie również 12 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w 6 polskich miastach odbył się bieg Lotto na szóstkę, w którym wzięło udział 6 tysięcy uczestników. Biegacze pokonali 6-kilometrowy dystans, by wesprzeć pacjentów z chorobami układu oddechowego. Dzięki ich zaangażowaniu zebrano ponad 800 tysięcy złotych na diagnostykę i leczenie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku akcja obejmie kolejne 6 miast.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: W gminie Prażmów doszło do potrącenia pieszej przez 47-letniego mężczyznę, który odjechał z miejsca zdarzenia. Dzięki nagraniom z monitoringu sprawca został szybko zatrzymany. Okazało się, że był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Prokuratura w Piasecznie objęła go dozorem policyjnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami. Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Wkrótce rusza proces sądowy w sprawie brutalnego zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem są odzyskane nagrania z monitoringu, które pokazują szokujące sceny zbrodni. Pełnomocnik rodziny, dr Wojciech Kasprzyk, stara się chronić ojca ofiary przed oglądaniem tego materiału. Proces rozpocznie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kajach. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej.
1: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy.
2: Podczas dożynek gminnych w Reczu doszło do dramatycznych wydarzeń. Gwałtowna wichura porwała namioty i łamała drzewa, raniąc 4 osoby. Najciężej poszkodowany został 44-letni mężczyzna, który walczył o życie po zatrzymaniu krążenia. Ratownicy, w tym wicestarosta Koszczeński, natychmiast podjęli akcję reanimacyjną.
1: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów.
2: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości.
1: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą również 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, a we Wrocławiu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w dwóch etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas którego eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 mln euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJ-D. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury również 15 stopni oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Jo, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Jo nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Jo, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Jo zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hanser ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 13 stopni i małe zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W piątek, podczas posiedzenia Sejmu, wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przerwane przez nietypowe dźwięki przypominające szczekanie. Za incydent odpowiedzialna była posłanka PiS, Dominika Chorosińska, co wywołało falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, zdystansował się od zachowania posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
3: Były prezes upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław Kral, płacił 450 tysięcy złotych na fundację związaną ze Zbigniewem Ziobrą, licząc na polityczną ochronę. Donald Tusk ujawnił w Sejmie, że ludzie Zonda Krypto mieli wpływać na instytucje państwowe za rządów PiS. Zbigniew Ziobro, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych, przyznał, że zbyt pobieżnie zweryfikował Krala i nie przyjąłby darowizny, gdyby wiedział o jego działaniach. Tymczasem Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o rynku kryptoaktywów.
2: Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11:45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
3: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
2: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
3: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi. Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych. Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy.
2: Marta Kaczyńska jako zodiakalny rak stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
3: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
3: W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca? Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fusów. Emocje na parkiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki. Lilla Wyjadłowska, królowa Sanatorium Miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu. Sylwia Grzeszczak znowu zaskakuje. Tym razem na scenie w Opolu pojawiła się u boku portugalskiego księdza DJ-a, Padre Guilherme, by wspólnie zaprezentować klubową wersję pieśni Pan jest pasterzem moim. Internauci oszaleli na punkcie tej nietypowej przeróbki, a polski internet pęka w szwach od zachwytów. Czyżby nowa era muzyki religijnej właśnie się rozpoczęła?
3: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niezmordowana ikona polskiego showbiznesu, świętuje swoje 84. urodziny, ale o emeryturze ani myśli. Z energią, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec, wciąż zachwyca na ekranie i poza nim. Jej sposób na relaks? Drink z Campari i Tatar. Bo przecież nic tak nie cieszy jak małe przyjemności. A gdy już się zmęczy, to tylko po to, by z uśmiechem paść na kanapę i planować kolejne przygody. Eryk Lubos, znany z ról twardzieli, obchodzi dziś 52. urodziny, a jego metamorfoza w polskim kinie to prawdziwy hit. Od dresiarza w Świecie według kiepskich, po nagradzanego boksera w Mojej krwi, kto by pomyślał, że ten aktor z taką łatwością zmienia skórę? Jego pasja do boksu nie tylko ukształtowała jego ciało, ale i charakter, co widać na ekranie. A prywatnie? Tajemniczy ojciec dwojga dzieci, który swoje życie osobiste trzyma z dala od blasku fleszy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny. Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego. Kto by pomyślał, że ataki z 11 września 2001 roku mogą zainspirować do stworzenia zespołu rockowego? Gerard Way, zszokowany wydarzeniami w Nowym Jorku, postanowił rzucić pracę w Cartoon Network i założyć My Chemical Romance. Zespół powstał już 12 września, a ich pierwsza piosenka Skylines and Turnstiles była odpowiedzią na traumatyczne przeżycia. Cóż, czasem potrzeba naprawdę mocnego bodźca, by zmienić swoje życie i zacząć tworzyć muzykę, która poruszy tłumy.
2: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad 2 dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył 1. miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: Centrum Handlowe Marywilska 44 w Warszawie, które w 2024 roku doszczętnie strawił pożar, ma zostać odbudowane. Inwestor uzyskał właśnie pozwolenie na budowę, a nowe centrum ma być gotowe w pierwszym kwartale 2027 roku. Nowa Marywilska będzie nowoczesna, z większą strefą gastronomiczną i funkcjami sportowo-rekreacyjnymi. Pierwszeństwo w wyborze lokali mają mieć przedsiębiorcy, którzy wznowili działalność w tymczasowym miasteczku handlowym. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
0: Poważny wypadek na Pradze Południe. Na skrzyżowaniu Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyły się samochód osobowy i bus, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie na Grochowskiej w kierunku Ronda Wiatraczna. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Dziś w 6 miastach Polski odbył się bieg Lotto na szóstkę, w którym wzięło udział 6 tysięcy uczestników. Wydarzenie miało na celu wsparcie osób z chorobami układu oddechowego, a zebrano ponad 800 tysięcy złotych na diagnostykę i leczenie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku do biegu dołączą kolejne miasta. Wśród uczestników była także olimpijka Katarzyna Zilman, która podkreśliła wyjątkową atmosferę i wspólne dążenie do celu. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków znalazł się na 13 miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. W Krakowie doszło do tragicznych wydarzeń. 41-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa swojej 70-letniej matki. Przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zabezpieczyli dowody i narzędzie zbrodni, a teraz badają motywy tej tragedii. Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kuszę w bagażu pasażera przylatującego z Chicago. 49-letni Polak tłumaczył, że nie wiedział o konieczności posiadania zezwolenia na taką broń w Polsce. Kusza została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się grupa operacyjno-śledcza. Przypominamy, że przed przywozem przedmiotów z zagranicy warto sprawdzić obowiązujące przepisy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas gminnych dożynek w Reczu w województwie zachodniopomorskim 3 osoby zostały ranne. Silne podmuchy wiatru poderwały namioty i łamały gałęzie, które uderzyły uczestników. Jedna z poszkodowanych osób doznała zatrzymania akcji serca, ale dzięki resuscytacji udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 13 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Smutne wieści z Francji. Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
1: Polskie siatkarki walczą dziś z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy. Ostatni raz na podium stanęły 17 lat temu. Po serii 7 zwycięstw Polki przegrały w półfinale z Włoszkami 1-3. Serbki, które uległy Turczynkom 0-3, również liczą na medal. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, między innymi GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców. Mariusz Pudzianowski, były siłacz i gwiazda MMA, zaliczył nietypową wpadkę na autostradzie w okolicach Konina. Zorientował się, że nie ma przy sobie portfela, co spowodowało zablokowanie ruchu przed bramkami. Sytuację uratowali fani sportowca, którzy pożyczyli mu pieniądze, umożliwiając dalszą podróż. Pudzianowski obiecał zwrócić dług z dodatkiem w postaci dobrego koniaku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
2: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister Sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą podobnie 15 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hanser ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Włoch Giorgia Meloni ustanowiła nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego. Z tej okazji prezydent Polski Karol Nawrocki przesłał jej gratulacje, podkreślając bliskie relacje między Polską a Włochami. Meloni odpowiedziała, dziękując za przyjaźń i wyrażając chęć dalszego zacieśniania współpracy obu krajów. Obie strony podkreśliły wspólne zaangażowanie w budowanie silnej i bezpiecznej Europy. Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek jasnogórskich w Częstochowie podkreślił kluczową rolę polskich rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności państwa. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rolnicy są fundamentem niezależności kraju, a ich praca jest filarem Rzeczypospolitej. Prezydent przedstawił także inicjatywy ustawodawcze mające na celu ochronę polskiej ziemi i wsparcie wsi, wyrażając nadzieję na ich przyjęcie. Podkreślił również konieczność wsparcia państwowego dla rolników w obliczu wyzwań klimatycznych. Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości. Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AIRTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
3: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem trzech nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów. Od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
3: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
2: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
1: Słuchacie Radia Super Express. Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk. Obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Maria Wesołowska, niegdyś gwiazda telewizyjnych sal sądowych, dziś wciąż nie zwalnia tempa. Choć ma już 72 lata i jest na emeryturze, nadal podróżuje po Polsce, prowadząc wykłady i spotkania z młodzieżą. Niedawno błyszczała na czerwonym dywanie w złocistym zestawie, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Jej charakterystyczna blond fryzura z grzywką wciąż jest jej znakiem rozpoznawczym, a konto na Instagramie śledzi aż 22 tysiące fanów. Kto by pomyślał, że sędzia z telewizji stanie się ikoną stylu i edukacji?
2: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusi Achety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z Gwiazdami, zadebiutowała w wielkim stylu, choć nieco inaczej niż planowała. Podczas wizyty w studiu Halo tu Polsat zaliczyła spektakularny upadek, który kamery uwieczniły dla potomnych. Aktorka jednak nie straciła rezonu i z humorem stwierdziła, że to jej sposób na zdobycie popularności. Czy ten niecodzienny początek okaże się dobrą wróżbą na wieczorny start programu? Przekonamy się już dziś wieczorem. Krystian Rzymkiewicz, zwycięzca You Can Dance, teraz staje przed nowym wyzwaniem w Tańcu z Gwiazdami. Jego partnerką została Mandaryna, która choć tańczy od lat, teraz musi zmierzyć się z tańcem towarzyskim. Czy Krystianowi uda się okiełznać tę taneczną bestię i sprawić, by ich duet stał się hitem sezonu? Premiera już dziś o 19.55 w Polsacie. Czas pokaże, czy Krystian zdoła przekształcić Mandarynę w królową parkietu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
2: Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane. Piotr Guma, Gumulec, znany z kabaretowej sceny, teraz próbuje swoich sił na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami. Czy jego żarty i sceniczny luz wystarczą, by zdobyć serca jurorów? Partnerka Julia Suryś będzie musiała przetłumaczyć jego energię na kroki walca i samby. Cóż, może to być jedyna okazja, by zobaczyć, jak kabareciarz tańczy czacze z takim samym zapałem, z jakim opowiada dowcipy.
1: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
2: Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Kreft zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi? Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w 6 polskich miastach odbył się bieg Lotto na szóstkę, w którym wzięło udział 6 tysięcy uczestników. Biegacze pokonali 6-kilometrowy dystans, by wesprzeć pacjentów z chorobami układu oddechowego. Dzięki ich zaangażowaniu zebrano ponad 800 tysięcy złotych na diagnostykę i leczenie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku akcja obejmie kolejne 6 miast.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
1: W Kuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji, bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
2: Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15:00 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kajach. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej. Śledczy potwierdzili, że za tragedię w Skawinie odpowiada Mateusz G., który zabił swoją żonę, teściową i nowo narodzoną córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Sekcje zwłok nie wniosły nowych informacji, a motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. Mateusz G. nie leczył się psychiatrycznie, a sąsiedzi opisywali rodzinę jako spokojną i szczęśliwą. Prokuratura nadal bada sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i analizując zabezpieczone materiały. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia.
1: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów.
2: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości.
1: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 13 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w dwóch etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas którego eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJ-D. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą tak samo 15 stopni i małe zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Cancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Włoch Giorgia Meloni ustanowiła nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego. Z tej okazji prezydent Polski Karol Nawrocki przesłał jej gratulacje, podkreślając bliskie relacje między Polską a Włochami. Meloni odpowiedziała, dziękując za przyjaźń i wyrażając chęć dalszego zacieśniania współpracy obu krajów. Obie strony podkreśliły wspólne zaangażowanie w budowanie silnej i bezpiecznej Europy.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem płatnej protekcji związanej z giełdą Zonda Krypto. To kolejny przypadek, gdy politycy trafiają do aresztu z powodu korupcji i innych przestępstw. Wśród znanych afer są sprawy Aleksandry Jakubowskiej, Tomasza Lipca czy Sławomira Nowaka. Socjolog profesor Henryk Domański zauważa, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do takich skandali, co osłabia ich wpływ na ocenę polityków i demokracji. Podczas piątkowych obrad Sejmu doszło do nietypowego incydentu. Posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zakłóciła wystąpienie ministra obrony narodowej, wydając odgłosy przypominające szczekanie. Zdarzenie spotkało się z krytyką ze strony premiera Donalda Tuska i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wiceprezes PiS Tobiasz Boheński przeprosił za zachowanie posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
0: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
2: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pulaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia Świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości.
0: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
2: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
2: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze. Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
0: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusi Achety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić oktagon na taneczny parkiet w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Czy legendarna wojowniczka odnajdzie w sobie zmysłowość i zdoła zdobyć kryształową kulę? W duecie z Kamilem Kuroczko, uznanym tancerzem, już rozpoczęła mordercze treningi, pełne łez i nerwów. Czy waleczne serce i sportowy upór wystarczą, by zaskoczyć widzów i jury? Przekonamy się już dziś wieczorem. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z Gwiazdami, zadebiutowała w wielkim stylu, choć nieco inaczej niż planowała. Podczas wizyty w studiu Halo tu Polsat zaliczyła spektakularny upadek, który kamery uwieczniły dla potomnych. Aktorka jednak nie straciła rezonu i z humorem stwierdziła, że to jej sposób na zdobycie popularności. Czy ten niecodzienny początek okaże się dobrą wróżbą na wieczorny start programu? Przekonamy się już dziś wieczorem. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fuksów. Emocje na parkiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki. W świecie, gdzie nawet po śmierci nie można zaznać spokoju, historia Adriana Szymaniaka z Ślubu od pierwszego wejrzenia przypomina tragikomiczny drama. Zmarły w wieku 39 lat po walce z glejakiem, teraz staje się bohaterem rodzinnych sporów o miejsce pochówku. Jego matka, Małgorzata Błażewicz, apeluje o uszanowanie ostatniej woli syna, by spoczął w rodzinnym grobowcu w Policach, a nie w Żołędowie, gdzie ponoć decyzję podjęto bez jej zgody. W tle tej smutnej historii rodzina prosi o prywatność, choć wydaje się, że emocje już dawno wymknęły się spod kontroli. Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane.
2: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia.
1: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Eryk Lubos, znany z ról twardzieli, obchodzi dziś 52. urodziny, a jego metamorfoza w polskim kinie to prawdziwy hit. Od dresiarza w Świecie według kiepskich, po nagradzanego boksera w Mojej krwi, kto by pomyślał, że ten aktor z taką łatwością zmienia skórę? Jego pasja do boksu nie tylko ukształtowała jego ciało, ale i charakter, co widać na ekranie. A prywatnie? Tajemniczy ojciec dwojga dzieci, który swoje życie osobiste trzyma z dala od blasku fleszy. Kto by pomyślał, że ataki z 11 września 2001 roku mogą zainspirować do stworzenia zespołu rockowego? Gerard Way, zszokowany wydarzeniami w Nowym Jorku, postanowił rzucić pracę w Cartoon Network i założyć My Chemical Romance. Zespół powstał już 12 września, a ich pierwsza piosenka Skylines and Turnstiles była odpowiedzią na traumatyczne przeżycia. Cóż, czasem potrzeba naprawdę mocnego bodźca, by zmienić swoje życie i zacząć tworzyć muzykę, która poruszy tłumy. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
2: Freddie Mercury, niezrównany geniusz muzyki, który potrafił połączyć rocka z operą i disco, znowu zaskakuje zza grobu. Jego koledzy z zespołu Queen ujawnili listę 25 utworów, które inspirowały tego niezwykłego artystę. Od Beatlesów po Led Zeppelin. Mercury nie znał granic w muzycznych fascynacjach. Czy ktoś jeszcze wątpi, że jego artystyczny świat był jak niekończąca się symfonia?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami. W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Pijany 55-latek wszczął awanturę, podczas której uderzył swoją żonę stołkiem w głowę. Policja interweniowała, a mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że przemoc w tej rodzinie trwała od ponad 4 lat. 55-latkowi grozi teraz nawet 8 lat więzienia. Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15:00 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kajach. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin.
2: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia. Część drogich preparatów może zostać zastąpiona tańszymi odpowiednikami, co ma pomóc w ograniczeniu rosnących kosztów refundacji, które w 2025 roku mają sięgnąć 30 miliardów złotych. Resort zapewnia, że dostępność terapii dla seniorów nie ucierpi, mimo że z listy może zniknąć około 1500 pozycji. Nowe narzędzia negocjacyjne mają uwolnić środki na nowe terapie i rozszerzenie list refundacyjnych. Ostatnie zachowanie wicemarszałkini Senatu, Magdaleny Biejat, podczas mszy pogrzebowej wywołało dyskusję na temat postępowania osób niewierzących w kościele. Archidiecezja krakowska podkreśla, że od takich osób oczekuje się przede wszystkim szacunku i dyskrecji, a nie naśladowania gestów liturgicznych. Kościół zaznacza, że stanie w milczeniu może być bardziej uczciwe niż udawanie wiary. Rzecznik archidiecezji wyjaśnia, że kluczowe jest, by nie przeszkadzać modlącym się, a niekoniecznie wykonywać wszystkie gesty. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, skrytykował decyzję prezydenta o nieprzyjęciu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając brak jasnych podstaw konstytucyjnych. Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do spekulacji na temat wyboru Marcina Horały na wicemarszałka, sugerując, że Koalicja Obywatelska może działać złośliwie wobec prawa i sprawiedliwości. Bosak ocenił również propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą powołania komisji do spraw afery Zonda Krypto jako polityczną zagrywkę bez sensu. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu.
2: Prezydium Sejmu może dojść do rekordowego powiększenia, jeśli sejmowa większość zgodzi się na propozycje nowych klubów Centrum i Rozwój Plus. Oba ugrupowania domagają się dodatkowych miejsc dla swoich przedstawicieli. Marszałek Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się jednak takiej zmianie, uznając ją za polityczną taktykę przedwyborczą. Obecnie w prezydium pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, na które zgłoszono Marcina Ociepę po wycofaniu kandydatury Elżbiety Witek. Polska wezwała rosyjskiego ambasadora w Warszawie, solidaryzując się z Niemcami w obliczu rosnących obaw o rosyjski terroryzm państwowy. Rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych. Działania te dotykają zarówno Polskę, jak i inne kraje europejskie. Wezwanie dyplomaty miało miejsce w czwartek. Prokuratura Krajowa ogłosiła aresztowanie 3 osób w związku z aferą Zonda Krypto. Zarzuty usłyszeli Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Dotyczą one między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na szkodę giełdy kryptowalut BB Trade Estonia. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Prokuratura złożyła wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, zdobywając ponad 33% poparcia. Jednak to cztery partie prawicowe mają szansę na najwięcej miejsc w Sejmie, z łącznym wynikiem niecałe 49%. Na podium znalazły się także Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Badanie przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld złotych. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanych naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
2: Budowa Portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet 1 000 000 funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas której eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
2: W Polsce różnice w zarobkach między miastami są ogromne. Najnowsze dane pokazują, że w Krakowie przeciętna pensja wynosi ponad 11,5 tysiąca złotych brutto, podczas gdy w Kielcach to tylko 7 800 zł. Na końcu rankingu znalazły się także Białystok i Gorzów Wielkopolski. Niskie zarobki w tych miastach wynikają z braku dużych firm i odpływu specjalistów. Z kolei w Krakowie, Katowicach i Gdańsku wysokie płace napędzają międzynarodowe korporacje i silna konkurencja o pracowników. Różnica między liderem a ostatnim miastem w rankingu to prawie 4 tysiące złotych.
1: Sejmowa Komisja do Spraw Aborcji nie zebrała się od ponad 2 lat, ale jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 277 tysięcy złotych dodatków. Przewodnicząca Dorota Łoboda tłumaczy impas brakiem politycznego kompromisu. Deklaruje też, że część wynagrodzenia przekazuje na cele charytatywne. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w lipcu 2024 roku. Łoboda zapowiada, że prace komisji mogą ruszyć jesienią, gdyż pojawiła się szansa na porozumienie. Czy uda się znaleźć kompromis w tej trudnej sprawie? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.
2: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Estonii zakończyło się Międzynarodowe Forum K9 User Club, które zgromadziło ponad 200 przedstawicieli sił zbrojnych z kilkunastu krajów. Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, odegrała kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja wprowadziła nowość. Sesję poświęconą systemowi wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo. Polska rozwija największy program Chunmoo poza Koreą, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w regionie. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości artylerii oraz zdolnościach obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 15 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Jo, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Jo nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Jo, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Jo zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hanser ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1026 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Cała północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11.45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
1: Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
0: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o Uśmiech Dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
0: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia.
1: Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych. Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy. Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Maria Wesołowska, niegdyś gwiazda telewizyjnych sal sądowych, dziś wciąż nie zwalnia tempa. Choć ma już 72 lata i jest na emeryturze, nadal podróżuje po Polsce, prowadząc wykłady i spotkania z młodzieżą. Niedawno błyszczała na czerwonym dywanie w złocistym zestawie, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Jej charakterystyczna blond fryzura z grzywką wciąż jest jej znakiem rozpoznawczym, a konto na Instagramie śledzi aż 22 tysiące fanów. Kto by pomyślał, że sędzia z telewizji stanie się ikoną stylu i edukacji? Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
2: Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Lilla Wyjadłowska, królowa sanatorium miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę.
1: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
2: Piotr Guma, Gumulec, znany z kabaretowej sceny, teraz próbuje swoich sił na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami. Czy jego żarty i sceniczny luz wystarczą, by zdobyć serca jurorów? Partnerka Julia Suryś będzie musiała przetłumaczyć jego energię na kroki walca i samby. Cóż, może to być jedyna okazja, by zobaczyć, jak kabareciarz tańczy czacze z takim samym zapałem, z jakim opowiada dowcipy.
1: Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
2: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny. Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego.
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad dwóch dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 12 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: życia.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
3: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policja w Błoniu odnalazła matkę noworodka porzuconego przed domem sióstr Serafitek. Kobieta przyznała się do porzucenia dziecka, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Chłopiec, znaleziony 1 września, był wychłodzony i miał niską wagę, ale jego stan jest obecnie stabilny. Prokuratura zastosowała wobec matki dozór policyjny. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem.
2: W Kuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
3: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kuszę w bagażu pasażera przylatującego z Chicago. 49-letni Polak tłumaczył, że nie wiedział o konieczności posiadania zezwolenia na taką broń w Polsce. Kusza została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się grupa operacyjno-śledcza. Przypominamy, że przed przywozem przedmiotów z zagranicy warto sprawdzić obowiązujące przepisy.
2: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 11 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
2: Smutne wieści z Francji. Maik Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
2: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy.
1: Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, między innymi GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
2: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek awansowała do 4 rundy US Open po zaciętym meczu z Marii Bouskową, wygrywając 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Qin Wenzheng, która pokonała Madison Keys. Sensacją turnieju jest porażka Amandy Anisimowej z Anastazją Potapową, co oznacza dla Amerykanki duży spadek w rankingu. Poznaliśmy już wszystkie pary 4 rundy turnieju kobiet. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
2: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić tak samo 13 stopni Celsjusza. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hanser ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1026 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Włoch Giorgia Meloni ustanowiła nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego. Z tej okazji prezydent Polski Karol Nawrocki przesłał jej gratulacje, podkreślając bliskie relacje między Polską a Włochami. Meloni odpowiedziała dziękując za przyjaźń i wyrażając chęć dalszego zacieśniania współpracy obu krajów. Obie strony podkreśliły wspólne zaangażowanie w budowanie silnej i bezpiecznej Europy. Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek jasnogórskich w Częstochowie podkreślił kluczową rolę polskich rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności.

0: Suwerenności państwa. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rolnicy są fundamentem niezależności kraju, a ich praca jest filarem Rzeczypospolitej. Prezydent przedstawił także inicjatywy ustawodawcze mające na celu ochronę polskiej ziemi i wsparcie wsi, wyrażając nadzieję na ich przyjęcie. Podkreślił również konieczność wsparcia państwowego dla rolników w obliczu wyzwań klimatycznych.
1: Podczas piątkowych obrad Sejmu doszło do nietypowego incydentu. Posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zakłóciła wystąpienie ministra obrony narodowej, wydając odgłosy przypominające szczekanie. Zdarzenie spotkało się z krytyką ze strony premiera Donalda Tuska i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wiceprezes PiS Tobiasz Boheński przeprosił za zachowanie posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
0: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby.
0: Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
1: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia Świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości. W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem trzech nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
1: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
0: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan był polityk. Obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusi Acety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić oktagon na taneczny parkiet w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Czy legendarna wojowniczka odnajdzie w sobie zmysłowość i zdoła zdobyć kryształową kulę? W duecie z Kamilem Kuroczko, uznanym tancerzem, już rozpoczęła mordercze treningi, pełne łez i nerwów. Czy waleczne serce i sportowy upór wystarczą, by zaskoczyć widzów i jury? Przekonamy się już dziś wieczorem. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z Gwiazdami, zadebiutowała w wielkim stylu, choć nieco inaczej niż planowała. Podczas wizyty w studiu Halo tu Polsat zaliczyła spektakularny upadek, który kamery uwieczniły dla potomnych. Aktorka jednak nie straciła rezonu i z humorem stwierdziła, że to jej sposób na zdobycie popularności. Czy ten niecodzienny początek okaże się dobrą wróżbą na wieczorny start programu? Przekonamy się już dziś wieczorem. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fuksów. Emocje na parkiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane.
2: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia.
1: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Wielka miłość z Rolnik szuka żony zakończyła się rozstaniem. Dorota i Waldek, którzy po programie stworzyli rodzinę i doczekali się córeczki Dominiki, postanowili pójść osobnymi drogami. Dorota potwierdziła plotki, które krążyły od jakiegoś czasu, publikując emocjonalne oświadczenie. Choć ich wspólna droga dobiegła końca, pozostaje im najpiękniejsza pamiątka – ich córka. Cóż, nie każda telewizyjna bajka kończy się szczęśliwym zakończeniem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Kreft zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi? Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii. ktoś jeszcze pamięta, że Stone Temple Pilots nie zawsze byli Stone Temple Pilots? Zaczynali jako Mighty Joe Young, ale prawnicy i obawy przed pomyłką z Ugly Kid Joe zmusiły ich do zmiany nazwy. Inspiracją stała się puszka dodatku do oleju silnikowego STP, a wśród rozważanych propozycji były takie perełki jak Shirley Temple's Pussy czy Stinky Toilet Paper. Ostatecznie wybrali Stone Temple Pilots, a reszta to już historia rocka lat 90. Ciekawe, czy bez tej zmiany też byliby tak sławni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 12 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w 6 polskich miastach odbył się bieg Lotto na szóstkę, w którym wzięło udział 6 tysięcy uczestników. Biegacze pokonali 6-kilometrowy dystans, by wesprzeć pacjentów z chorobami układu oddechowego. Dzięki ich zaangażowaniu zebrano ponad 800 tysięcy złotych na diagnostykę i leczenie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku akcja obejmie kolejne 6 miast.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15:00 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kajach. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin.
1: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy. W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. W piątek, podczas posiedzenia Sejmu, wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przerwane przez nietypowe dźwięki przypominające szczekanie. Za incydent odpowiedzialna była posłanka PiS, Dominika Chorosińska, co wywołało falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, zdystansował się od zachowania posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem płatnej protekcji związanej z giełdą Zonda Krypto. To kolejny przypadek, gdy politycy trafiają do aresztu z powodu korupcji i innych przestępstw. Wśród znanych afer są sprawy Aleksandry Jakubowskiej, Tomasza Lipca czy Sławomira Nowaka. Socjolog profesor Henryk Domański zauważa, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do takich skandali, co osłabia ich wpływ na ocenę polityków i demokracji.
2: Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu.
1: W prezydium Sejmu może dojść do rekordowego powiększenia, jeśli sejmowa większość zgodzi się na propozycje nowych klubów Centrum i Rozwój Plus. Oba ugrupowania domagają się dodatkowych miejsc dla swoich przedstawicieli. Marszałek Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się jednak takiej zmianie, uznając ją za polityczną taktykę przedwyborczą. Obecnie w prezydium pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, na które zgłoszono Marcina Ociepę po wycofaniu kandydatury Elżbiety Witek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska wezwała rosyjskiego ambasadora w Warszawie, solidaryzując się z Niemcami w obliczu rosnących obaw o rosyjski terroryzm państwowy. Rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, przekazał kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych. Działania te dotykają zarówno Polskę, jak i inne kraje europejskie. Wezwanie dyplomaty miało miejsce w czwartek. Prokuratura Krajowa ogłosiła aresztowanie 3 osób w związku z aferą Zonda Krypto. Zarzuty usłyszeli Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na szkodę giełdy kryptowalut BB Trade Estonia. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Prokuratura złożyła wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w dwóch etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas którego eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 mln euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJ-D. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury podobnie 12 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Jo, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Jo nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Jo, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Jo zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hanser ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W piątek, podczas posiedzenia Sejmu, wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przerwane przez nietypowe dźwięki przypominające szczekanie. Za incydent odpowiedzialna była posłanka PiS, Dominika Chorosińska, co wywołało falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, zdystansował się od zachowania posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem płatnej protekcji związanej z giełdą Zonda Krypto. To kolejny przypadek, gdy politycy trafiają do aresztu z powodu korupcji i innych przestępstw. Wśród znanych afer są sprawy Aleksandry Jakubowskiej, Tomasza Lipca czy Sławomira Nowaka. Socjolog profesor Henryk Domański zauważa, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do takich skandali, co osłabia ich wpływ na ocenę polityków i demokracji. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11.45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm.